Prezentuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: dinozaury we Wrocławiu?
1: Spokojnie, Psi Patrol jest już w drodze.
0: 19 i 20 czerwca od 11 do 17 pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką dinomisję. Czekają spotkania z bohaterami, tor przeszkód, eksperymenty z wulkanem, kino i konkursy z nagrodami. Wstęp wolny, dołączcie!

0: Mamy piątek, 19 dzień czerwca, godzinę 6 na zegarach, czas na wiadomości w Radiu Gra.
1: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Hawrylenia, o tym mówiliśmy w czwartek.
2: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
1: Na początek przestroga od wrocławskiego magistratu. Do skrzynek pocztowych trafiają ulotki informujące o rzekomych i tu cytaty bezpłatnych audytach nieruchomości dla mieszkańców gminy Wrocław. Magistrat informuje, że nie jest to akcja prowadzona przez miasto ani żadną miejską jednostkę. Sprawa została już zgłoszona na policję. Ulotka może sprawiać wrażenie oficjalnego komunikatu samorządowego. Tymczasem, jak tłumaczą urzędnicy, drobnym drukiem wskazano, że za działaniem stoi prywatna firma, a gmina nie jest organizatorem tego przedsięwzięcia. Magistrat apeluje o ostrożność i przypomina, że informacje o miejskich programach i oficjalnych działaniach miasta publikowane są wyłącznie za pośrednictwem miejskich kanałów komunikacji. Jeżeli macie wątpliwości co do wiarygodności podobnych ofert, skontaktujcie się z Urzędem Miejskim Wrocławia lub Miejskim Centrum Informacji.
2: O tym się mówi we Wrocławiu.
1: Wrocław bez reklam. Miasto wznawia pracę nad uchwałą krajobrazową. Na efekty jednak poczekamy nawet 2 lata, bo tyle może trwać przygotowanie przepisów. To nie jest prosta sprawa, mówi wiceprezydent Wrocławia Grzegorz Roman.
3: Tu się zderzają różne interesy, interesy firm, ludzi prywatnych, ale także instytucji. Sami sobie nie poradzimy, to jest jednak temat zbyt trudny. Na pewno będziemy korzystać z wsparcia wyspecjalizowanych firm. Na pewno też będziemy musieli wykonać ogromną pracę związaną z inwentaryzacją problemów, a następnie zarządzaniem już przyjętym dokumentem. Troszkę jest problemów, ponieważ ustawa nie do końca spełnia oczekiwania samorządów, zwłaszcza w kontekście opłat czy też odszkodowań za nośniki reklamowe, ale to sprawa nasza dzisiaj. Tymi problemami nie zawracajmy sobie głowy. Miejmy nadzieję, że w ciągu 2 lat poradzimy sobie z problemem i jeszcze w tej kadencji uchwała krajobrazowa będzie regulować bardzo wrażliwy obszar stosunków społecznych w naszym mieście i wszyscy będą jasno zorientowani, co i w którym miejscu mogą zrealizować.
1: Jak zapowiada radna miejska Anna Kołodziej, przewodnicząca podkomisji Rady Miejskiej powołanej do prac nad założeniami uchwały, przepisy mają być proste i zrozumiałe.
4: Skonstruowanie tej uchwały z uwagi na to, jak wygląda ustawa w tym zakresie i dotychczasowe rozstrzygnięcia nie jest najprostsze, ale nasze dotychczasowe doświadczenia i te zebrane informacje wskazują, że im prościej, tym lepiej. Tak najprościej rzecz ujmując, chyba najlepiej do tej pory z zadania sporządzenia i tak naprawdę obronienia później zapisów tej uchwały wywiązał się Poznań i troszkę w tym kierunku będziemy chcieli iść, czyli spisać uchwałę w sposób maksymalnie prosty, bez nadmiaru definicji, bo oczywiście jeżeli zrobimy sobie, i tak wyglądał poprzedni projekt, to nawet nie kilka, bo ich było chyba nawet około 20 definicji różnych nośników, najprawdopodobniej branża reklamowa zaskoczyłaby nas po chwili kolejną hybrydą, która nie mieściłaby się w definicjach, które zapisaliśmy, dlatego postaramy się trochę to odwrócić. I raczej operować na takiej zasadzie, że co nie mieści się w dozwolonej definicji z racji kształtu uchwały będzie po prostu nielegalne.
1: Trzeba jeszcze przygotować inwentaryzację nośników reklamowych.
4: Taka inwentaryzacja była i tak naprawdę no już po tym czasie jest nieaktualna. Niestety, bo zrobili to no analogowo pracownicy urzędu, którzy przez 1,5 roku chodzili i spisywali po mieście lokalizacje, wymiary, rodzaj tych nośników, ale to jest na ten moment nieaktualne, dlatego musimy tą inwentaryzację zrobić ponownie, ale naprawdę jest ich bardzo dużo i mieszkańcy bardzo dużo też takich nośników nam zgłaszają, także tego jest naprawdę dużo w mieście, ale to wystarczy przejść między właśnie parkiem, który mamy, parkiem kulturowym w centrum i przenieść się trochę dalej i zobaczyć, jak narasta nam ten natłok. Tak? Dokładnych szacunków jeszcze na ten moment nie mamy, ale na pewno będziemy je mieli i to będzie jeden z punktów wyjścia.
1: I przeprowadzić konsultacje społeczne, dodaje Kołodziej.
4: Na pewno też nie przewidujemy jakiegoś planowania dodatkowych miejsc na umieszczanie nośników. Chcemy, żeby mieszkańcy i miasto odetchnęli z ulgą, żeby przestały nas atakować te migające ekrany, te wszechobecne billboardy, te LEDy, które często też stanowią, i na to są badania, zagrożenie dla ruchu, bo odwracają po prostu uwagę kierowców od tego, co się dzieje na drodze, siłą rzeczy po prostu migając w taki intensywny sposób. No, mamy też reklamy, które takie niby reklamami nie są wprost, no bo są to na przykład telewizory w sklepach, które widać po prostu przez witryny. też postaramy się ograniczyć tego rodzaju dotarcie do klientów, bo tak jak mówiłam, miasto jest przestrzenią do życia, to jest wspólna przestrzeń, to nie jest tablica reklamowa.
1: Nie znamy jeszcze decyzji wrocławskich radnych, ale jeżeli zdecydowali o przystąpieniu do pracy, to miasto przygotuje przetarg, wyłoni wykonawcę, a następnie przedstawi harmonogram prac. W czwartek mówiliśmy też o tym, że Wrocław wypowiada wojnę dostawcom jedzenia, którzy z zawrotną prędkością poruszają się po rynku na elektrycznych rowerach. Niektóre modele pozwalają na montaż modułu, który umożliwia szybszą niż dopuszczalna w przepisach jazdę, czyli niż 25 km na godzinę. To pseudorowerzyści, kwituje Monika Kozłowska-Święconek z Urzędu Miasta.
5: Największym problemem jest to, że ktoś przejeżdża obok ciebie bardzo szybko i w momencie, kiedy ty jako pieszy masz prawo zwrócić się w którąś stronę, zmienić kierunek, no to mogą się zdarzyć po prostu sytuacje niebezpieczne. Dzieciaki, które po rynku na przykład biegają no w zupełnie taki swobodny sposób.
1: Pseudorowerzystów boją się nie tylko piesi, ale także inni rowerzyści.
6: I tak, boję się, więc wolę zjechać, nie być na trasie. Ja w ogóle mam troszeczkę kłopot z koordynacją, zdarza mi się być taką niezdarą właśnie, że gdzieś źle postawię nogę na pedale i wtedy różnie może się skończyć.
1: Dlatego policja i Straż Miejska rozpoczęły wystawianie mandatów na dużą skalę. W pobliżu ratusza pojawiły się też banery z ostrzeżeniami.
2: Wiadomości Radia Gra.
1: Aleja Wiśniowa będzie jedną z pierwszych ulic, jakie zostaną wyremontowane w ramach letniej edycji programu Wrocław na dobrej drodze. Jak podaje Zdium, oznacza to nowy etap w tym programie, powrót na osiedla, na których już działano, aby powoli zacząć domykać sieć remontowanych dróg. To oczywiście proces na lata. A co dokładnie wydarzy się na Alei Wiśniowej? Wymiana nawierzchni obejmie jej kilometrowy odcinek między ulicami Ślężną i Powstańców Śląskich na obu jezdniach. Warstwy masy bitumicznej zostaną wzmocnione siatką, a my o starcie robót i organizacji ruchu będziemy oczywiście Was informować w raportach Radia Gra. A teraz nowość na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Uczelnia otworzyła innowacyjną stołówkę studencką, która ma łączyć funkcje społeczne, edukacyjne i produkcyjne. Projekt zakłada serwowanie zdrowych, sezonowych i niedrogich posiłków. Obiady mają kosztować zaledwie kilkanaście złotych. Podstawą menu będą warzywa i owoce pochodzące z własnych upraw uczelni. Karta dań będzie krótka i dostosowana do sezonowej dostępności produktów. Nad jej przygotowaniem czuwać będą studenci kierunków związanych z dietetyką i żywieniem człowieka. Stołówka powstaje w ramach projektu MENSA, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem tej inicjatywy jest opracowanie modelu funkcjonowania akademickiej stołówki, który będzie można wdrażać na innych uczelniach w Polsce. Ministerstwo określa wrocławską stołówkę jako prototyp i zapowiada wsparcie dla podobnych rozwiązań, jeśli projekt się sprawdzi.
2: www.radiogra.pl.
1: W najbliższy weekend odbędzie się Święto Podwórka Ruska 46. To coroczne sąsiedzkie wydarzenie prezentujące przestrzeń, która na co dzień kojarzy się z neonami. Jak mówi Radio Gra Weronika Fudała z Wrocławskiego Instytutu Kultury, znajdziemy tam wiele atrakcji.
7: To jest wydarzenie, za pomocą którego chcemy pokazać wszystkie oblicza tego podwórka, które na co dzień jest kojarzone z pięknej galerii zabytkowych neonów. Jest to zdecydowanie duże miejsce turystyczne na mapie Wrocławia, które odwiedzają regularnie i mieszkańcy, i turyści. Natomiast niewiele osób wie, że za tymi ścianami, na których wiszą neony, znajduje się aż 40 instytucji kultury, artystów, fundacji, którzy tam na co dzień działają i których zapraszamy jako Wrocławski Instytut Kultury do tego, żebyśmy wszyscy razem zrobili wspólne święto.
1: I tak piątek poświęcony jest sztukom wizualnym.
7: W piątek zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane malarstwem, performancem, które chciałyby zobaczyć wystawy, poznać lokalnych twórców z Wrocławia, których pracownie można na przykład zobaczyć tego dnia. Wszystkie miejsca są otwarte dla zwiedzających w tym wyjątkowym czasie. No i też warto od razu zaznaczyć, że wstęp na wszystkie wydarzenia przez cały weekend jest bezpłatny. Będą warsztaty rękodzielnicze dla osób dorosłych, związane na przykład z robieniem manualnego druku, w technice sitodruku, albo z grafiki warsztatowej.
1: W sobotę uczestnicy skupią się na muzyce.
7: Podwórko to również miejsce, które jednoczy fanów muzyki, także tego dnia odbędzie się seria koncertów dla szperaczy, organizujemy targi winyli, płyt, kaset, bo teraz jest to zdecydowanie coś bardzo pożądanego. I również różne działania performatywne, będzie na przykład relaks z dźwiękiem.
1: A niedziela poświęcona jest wielokulturowości.
7: W podwórku swoją siedzibę mają różne fundacje, które jednoczą na przykład mniejszości etniczne albo narodowe Wrocławia. Jest to społeczność ukraińska, białoruska, ale nie tylko, także bułgarska. Także tego dnia zapraszamy do tego, żeby poznać działalność tych fundacji, wziąć udział w warsztatach, które są związane na przykład z kulturą ludową innych krajów i poznać takie bardziej międzynarodowe wrocławskie środowisko.
1: Warto jeszcze dodać, że udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. I na tym kończymy. Dziękuję i do usłyszenia.
2: Więcej na radiogra.pl.
0: Od samego rana słonecznie i bardzo ciepło będzie w ten weekend we Wrocławiu. Rozpoczynamy od piątku, od samego rana już około 20 stopni na termometrach, a maksymalnie dzisiaj nawet do 30 i 31 stopni. Będzie gorąco.
8: I to już chwila po szóstej. Znam takich, którzy na ten dzień czekali od poniedziałku.
0: To byłam ja.
8: Piątek, panie panowie. Dzień dobry, witamy was serdecznie. Zaczynamy ten poranek wspólnie w Radiu Gra. Oliwia Ciszewska
0: i Marcin Wiśniewski.
8: Kłaniamy się, pozostańcie z nami.

Prezentuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: Rano i dobrze, bo tak nazywa się ten program. Dla przypomnienia, przy piątku, może ktoś już jest trochę głową przy weekendzie, ale musimy dzisiaj troszkę poświętować od samego rana. Mamy w końcu 19 dzień czerwca, imieniny Romualda, Gerwazego, Protazego, Michaliny, a także Bonifacego, najlepszego.
1: Ze świąt nie zawsze oczywistych wybieram dzień leniwych spacerów. O! Zdecydowanie dzisiaj życie w stylu slow.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
9: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
8: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
9: A każdy dzień to nowa przygoda.
10: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
11: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
12: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
13: Po reklamie.
14: To jest Gra FM.

0: Halo Wrocław, nie śpimy, zwiedzamy piątek. Mam nadzieję, że powoli da się lubić. A ja mam dla was propozycję na dziś i na jutro, bo w Centrum Historii Zajezdnia rusza całkowicie darmowy festiwal Passion for Watches. Impreza odbywa się w ramach Wielkiego Święta Wrocławia. No a głównym bohaterem jest w tym roku Antoni Patek. Tak, tak, czyli ten Polak od tych słynnych zegarków. A nawiasem mówiąc, jeden z nich wylicytowano za bagatela, uwaga, 120 milionów złotych.
1: No właśnie, kto bogatemu zabroni. Tak. A co jeszcze? To mamy przygotowane przez organizatorów sportowe odskocznie. Taki profesjonalny symulator kolejowy. Także pojawi się na miejscu. Będzie też strzelnica laserowa. No i jeśli nie macie planów, no to wpadajcie na Grabiszyńską 184. Będą tam na was czekać.
0: To gotowy plan na dobry weekend, a my gramy dalej.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: jest Bob Singler, jest impreza, mówiąc krótko, ten numer ma fajny, taki wakacyjny już klimat i vibe. Czujesz to?
1: Idealnie na piątek, no ale proszę bardzo, ja mam jeszcze inną propozycję. Przed 7 na naszej antenie pojawi się Stachurski. Typ niepokorny.
0: Pan Jacek będzie z nami. Mam nadzieję, że wy także pozostajecie z nami.
2: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
4: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
5: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Grünung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
8: Marian, a ty komu kibicujesz?
9: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
8: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Dinozaury we Wrocławiu?
12: Spokojnie, Psi Patrol jest już w drodze.
13: 19 i 20 czerwca od 11 do 17 pasaż grunwaldzki zaprasza na wielką dinomisję. Czekają spotkania z bohaterami, tor przeszkód, eksperymenty z wulkanem, kino i konkursy z nagrodami. Wstęp wolny, dołączcie!
2: Po reklamie.
1: Od samego rana słonecznie i bardzo ciepło będzie w ten weekend we Wrocławiu. Rozpoczynamy od piątku, od samego rana już około 20 stopni na termometrach, a maksymalnie dzisiaj nawet do 30 i 31 stopni. Będzie gorąco.

0: jest poranne Radio Gra Wrocław. Warszawa ma swój roztańczony narodowy, a my mamy swój roztańczony plac wolności. Bo słuchajcie, dzisiaj znowu będzie można uruchomić syndrom niespokojnych nóg. I to dosłownie, dlatego że wjeżdża wrocławska potańcówka pod gołym niebem. Dziś o godzinie 18:00. Nasz plac wolności zmieni się w największy otwarty parkiet w kraju.
1: Panie, przygotujcie wygodne buty. Panowie, no, również. No i pamiętajcie o tym, że nie podpieramy dzisiaj ściany, tylko tańczymy.
0: Bo śpiewać i tańczyć każdy może, czy powinien, to już jest zupełnie inna historia, ale próbować zawsze można.

0: Co nam przyniosą gwiazdy? Co Oliwia dzisiaj w nich wypatrzyłaś? Tego dowiemy się po godzinie 7 w naszym horoskopie.
1: Właśnie. Trochę tajemnicy jeszcze pozostaje, ale tajemnicą nie będzie nasz raport, który już za chwilę wraz z kolejną prognozą pogody o 7.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
5: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Halo Wrocław. Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do centrum handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: I co, zapisałeś się już na studia?
12: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
11: Sprawdź Uniwersytet DSW ITEIS. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
12: Brzmi jak miejsce dla mnie.
13: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW ITEIS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ITEIS.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW ITEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
14: Po reklamie.
0: Piątek, 19 dzień czerwca i 7 na zegarach, a to oznacza, że w Radiu Gra przed nami najnowszy raport.
15: Rafał Jędraszek, dzień dobry. Zapraszam na raport Radia Gra o poranku. Na początek informacja o kolejnych pracach torowo-drogowych, jakie rozpoczynają się we Wrocławiu. Jutro ruszy remont na skrzyżowaniu ulic Suchej, Borowskiej, Ślężnej i Swobodnej. Prace potrwają do połowy sierpnia i wiążą się z utrudnieniami dla kierowców. Z ulicy Swobodnej nie będzie możliwości skrętu w lewo w Borowską, z ulicy Stawowej kierowcy nie skręcicie w ulicę Suchą. W ramach prac wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni i torowisko oraz wyregulowana sieć trakcyjna.
2: Radio Gra poleca.
15: Smacznie, kolorowo i międzykulturowo na Pawłowicach odbędzie się wielki wrocławski piknik. Wszystko już jutro. Jak zapowiada organizatorka Oksana Terefenko-Choroszczak, w sobotę będziecie mogli skorzystać z warsztatów, animacji i koncertów. A to wszystko za darmo w Parku Pawłowickim od 12.
16: Na scenie zaprezentują się zespoły między innymi Touhaje, których na pewno Państwo pamiętają z muzyki do serialu Watacha, Karczmarze ze swoją cudowną muzyką pogranicza, Rekarpaty, zespół Łemkowski, Namiren, zespół japoński, Barwinok, Kapusta Band, Studenty Tanciujut, Łemkowski zespół pieśni i tańca Kyczera. Nie zabraknie również mniejszości niemieckiej, która od pokoleń mieszka we Wrocławiu, więc będą Państwo mogli również usłyszeć niemieckie brzmienia. No i oczywiście nie ma wielkiego wrocławskiego pikniku, nie odbyłby się on, gdyby nie zespół pieśni i tańca Wrocław, który ponownie będziemy mieli okazję gościć na naszej scenie.
15: To muzyczna odsłona pikniku, ale o tym, co jeszcze czeka odwiedzających, opowiadać będziemy cyklicznie w dzisiejszych raportach Radia Gra i to jeszcze przed południem. Natomiast w najbliższą niedzielę poleca się podwrocławska Oleśnica. Na tamtejszym rynku odbędzie się festiwal z serem w roli głównej. Ale jak obiecuje Marzena Graczyk z Urzędu Miasta, nie zabraknie także innych pysznych niespodzianek.
17: Będą sery, będzie włoska gastronomia,
5: pandemia, myślę, że ten czas rodziny, czas z przyjaciółmi będzie naprawdę wspaniałą, świętojańską ucztą i tak chcemy ten festiwal zaaranżować i trzymamy kciuki za dobrą pogodę, żebyśmy mogli w rynku licznie się spotkać i mieszkańcy Oleśnicy i goście z okolicy najbliższej, tej dalszej i marzymy, żeby to był naprawdę udany wieczór. Szczegółowy program można znaleźć na naszych mediach społecznościowych.
15: Najbliższa impreza na Oleśnickim Rynku, przypomnijmy już w tę niedzielę, start w samo południe.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
15: Mocno widoczne podświetlone znaki stop jeszcze przed wakacjami mają stanąć w okolicy wybranych przejazdów kolejowych, tam gdzie nie ma rogatek i sygnalizacji świetlnej.
3: To ma być widoczne z odległości kilkuset metrów mocne światło, które ma zachęcić do tego, by nacisnąć na hamulec, bo coraz bliżej są tory kolejowe, tak to opisuje wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
8: Kiedy zbliża się kierowca z większą prędkością niż powinien do przejazdu, to ten znak stop będzie świecił bardzo intensywnie.
3: W całej Polsce wciąż działa ponad 4,5 tysiąca przejazdów kolejowych bez rogatek i bez sygnalizacji świetlnej.
15: Tyle Michał Dobrołowicz. W Radiu Gra o poranku czas na raport sportowy. Rafał Jędraszek, zapraszam. Piłkarski Śląsk Wrocław pozyskał nowego zawodnika. Do drużyny dołączył Enis Szabani, 23-letni pomocnik z niemieckim obywatelstwem i albańskim paszportem. Z klubem podpisał 2-letni kontrakt. Szabani rozpoczynał karierę w Niemczech, gdzie przez ponad dekadę występował w młodzieżowych i rezerwowych zespołach FSV Mainz. W sezonie 2022-2023 zadebiutował w Bundeslidze, jednak większość czasu spędził w drugiej drużynie, notując 85 występów, 5 goli i 4 asysty. W sierpniu ubiegłego roku przeniósł się do Ligi Chorwackiej. Teraz zawodnik dołączył do Śląska na zasadzie wolnego transferu. Nowy nabytek wrocławian znany jest z solidnej gry defensywnej, skutecznych odbiorów oraz umiejętności technicznych. Klub liczy, że Szabani wniesie świeżość i uniwersalność do drugiej linii. Piątek upalnym dniem we Wrocławiu i do tego ze sporą dawką słońca, a upalnym, bo wierzyć mapom pogodowym, wnikliwie przeglądanym o poranku w redakcji Radia Gra, termometry dziś w cieniu mają wskazać 30 kreskę powyżej zera. Ciśnienie we Wrocławiu pozostaje stabilne na poziomie 1020 hektopaskali.
0: Piątkowej mocy przybywa i dzień dobry, pozdrawiamy tych, którzy nieśmiało otwierają oko i tych, którzy no jednak już na pełnej mocy od samego rana.
1: Otwierajcie te oczy szeroko, otwierajcie także swoje uszy, słuchajcie nas i bawcie się razem z nami od samego rana. Oliwia Ciszewska.
0: Marcin Miśniewski, dorzucamy muzycznej mocy, witajcie.

0: Nie wiem, czy zbliżające się przesilenie letnie, czy też noc kupały, która za chwilę, powiązane oczywiście ze sobą, mają wpływ na to, jak będzie wyglądał horoskop, pani Oliwio.
1: No tak troszeczkę może mieć wpływ, ale ja na razie się skupiam tylko na piątku. O tym, co się będzie działo w weekend, jeszcze sobie porozmawiamy. Zerknęłam sobie w gwiazdy, jak zawsze, choć ostatnio wolę patrzeć w słońce, ale gwiazdy uczą nas dzisiaj, aby nie oglądać się na innych, nie zazdrościć, tak po prostu. Wiem, że może być z tym niektórym ciężko, na przykład taki zodiakalny strzelec poczuje się niedoceniony. Wiemy zatem, co dzisiaj należy zrobić. Doceniać wszystkich wokół, bo nie wiadomo, czy nie jest zodiakalnym strzelcem. I powiedzieć sobie coś miłego przy kawce też trzeba. Koziorożec jeszcze nam został w tym tygodniu i tak jak uciekał przed wróżbą, tak również może dzisiaj uciekać przed obowiązkami. Piątek jest z tym ciężki, ale lepiej zrobić sobie wszystko od razu i mieć później wolną głowę na weekend. Powodzenia!

0: dinozaury we Wrocławiu?
1: Spokojnie, Psi Patrol jest już w drodze.
0: 19 i 20 czerwca od 11 do 17 pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką dinomisję. Czekają spotkania z bohaterami, tor przeszkód, eksperymenty z wulkanem, kino i konkursy z nagrodami. Wstęp wolny, dołączcie!

0: Skoro już zacząłem mówić o nocy Kupały, o nocy świętojańskiej, która także przed nami, no to słuchajcie, kilka słów ważnych, istotnych, żeby to rozróżnić, bo jedno i drugie to nie do końca jest to samo, bo słowiańska noc Kupały przypada już za dwa dni, 21 czerwca. To zarazem najkrótsza noc w roku, a noc świętojańska jest obchodzona w Wigilię Świętego Jana, czyli w nocy z dnia 23 na 24.
1: I są to takie magiczne noce, a co warto robić w trakcie tych letnich obrzędów? No to warto pojawić się gdzieś tam w otoczeniu albo ognia, albo wody, bo to są takie magiczne siły. No i co wokół tego ognia warto robić? Trzeba trochę potańczyć. A do wody co trzeba zrobić? Rzucić wianek. Tak, tak, to robiły podobno nasze babki.
0: A mogą tylko dziewice tańczyć? Czy...
1: Nie, wszyscy szukający wszyscy. Miłości najlepiej. Bo to właśnie podobno ten ogień przyciąga, ten ogień w życiu, także. No a co do tej wody, to nie wiem, czy wiesz, może cię to zainteresować, Marcinie. Niektórzy wierzyli, że woda też jest magiczna i trzeba się w niej kąpać nago, właśnie w noc Kupały. Także szukajcie, tak samo jak kwiatu paproci trzeba.
0: A my sprawdzimy niebawem, czy pogoda będzie ku temu sprzyjała.
2: Reklama.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Kaufland jest
8: już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne, uczą tam doświadczeni wykładowcy i atmosfera jest taka normalna.
10: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
11: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na IDEIS.pl.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Już od 22 czerwca Wrocław stanie się stolicą psychologii. Kongres i festiwal psychologiczny Remind to 3 dni wykładów, debat, warsztatów i spotkań o relacjach, technologii, edukacji i zdrowiu psychicznym. Wśród gości m.in. Olga Tokarczuk i Robert Cialdini. Wydarzenie dopełni koncert z udziałem m.in. Krzysztofa Zalewskiego, Natalii Schroeder i Zako Power. Szczegóły i bilety na remind.pl.
17: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future.
18: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru, dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
19: Słuchasz radia Gra FM.

0: Nowej Mocy przybywa i to jest Radio Gra Wrocław. Słuchajcie, w mieście będziemy szukali swojej miss, ale takiej wyjątkowej, bo w zasadzie związanej z architekturą szeroko pojętą we Wrocławiu. Z tym, że nie szukamy kandydatek z szarfami, tylko wyjątkowych miejsc, a mamy ich kilka. Mowa oczywiście o budynkach, to taki konkurs, który wspólnie miasto zorganizuje z jednym z portali internetowych, a finalistów poznamy 30 czerwca na Placu Wolności podczas transmisji w Polsacie.
1: A kto się bije o ten tytuł miss? Ostrów Tumski, wielki rynek, piękny, będzie także walczył zrewitalizowany bastion sakwowy, ale lista nominacji jest tak długa, że obejmuje no, dosłownie wszystko, od hali stulecia przez galerię neonów, będzie pięknie i to jest taka wyjątkowa w sumie miss, wyjątkowy pokaz miss, gdzie tak naprawdę im większa kandydatka, tym lepiej.
0: No tak, ale też, żeby nie było, krasnale mają szansę również, żeby nie było żadnych wątpliwości. No to dowiemy się tego niebawem, 30 czerwca, a my tymczasem gramy.

0: niebawem 8, Body Talk w Radiu Gra. No, niektórzy o tej porze jeszcze mają taką walkę z własnym ciałem, które nie do końca chce
1: nie do końca
0: iść
1: jest to
0: w stronę pracy na przykład.
1: No to trochę pozytywnej energii już niedługo na naszej antenie. Taylor Swift, Opalite, to jeszcze przed godziną 8.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
8: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
9: I dlatego wróciłeś na studia?
8: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
10: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idais.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW i DAIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.

0: plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
1: Dinozaury we Wrocławiu?
2: Spokojnie, Psi Patrol jest już w drodze.
1: 19 i 20 czerwca od 11 do 17 pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką dinomisję. Czekają spotkania z bohaterami, tor przeszkód, eksperymenty z wulkanem, kino i konkursy z nagrodami. Wstęp wolny, dołączcie!
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Po reklamie.
7: Piątek upalnym dniem we Wrocławiu i do tego ze sporą dawką słońca, a upalnym, bo wierzyć mapom pogodowym, wnikliwie przeglądanym o poranku w redakcji Radia Gra, termometry dziś w cieniu mają wskazać 30 kreskę powyżej zera. Ciśnienie we Wrocławiu pozostaje stabilne na poziomie 1020 hektopaskali.
8: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Dobre granie od samego rana. Rozkręcamy się, ponieważ nie tylko weekend nam się zbliża, ale co ważniejsze, kolejny weekend z świętem Wrocławia. Będzie gorąco. Już jutro na wrocławskim rynku wystąpi Wojsko Polskie, reprezentacyjny zespół artystyczny naszego wojska, koncert Armia Gwiazd. Panie, będzie czego wyglądać. Będzie to 50-osobowa orkiestra, chór, soliści. No i uwaga, wojskowy zespół baletowy także.
1: No, brzmi poważnie, słuchajcie, wojskowy zespół baletowy. Czyli co, aktualne, że za mundurem, panny sznurem cały
0: oczywiście,
1: czas?
0: Ale okay. Panowie też pewnie, bo panie też grają w tej orkiestrze.
1: Ale to świętowanie we Wrocławiu ma swoje różne inne oblicza, bo 24 czerwca z kolei w programie m.in. uroczysty pochód miejskich radnych rajców w asyście orkiestry. Będzie też intronizacja króla kurkowego.
0: Wow.
1: Brzmi dobrze?
0: No, bardzo.
1: No to trzeba
0: dobrze.
1: To zobaczyć. 24 meldujemy się i oglądamy. Radio Gra.

0: To jest muzyka pełna energii, a my mamy łyk wody dla ochłody, bo tak patrzą sobie na te prognozy. Hu, hu, hu.
1: Coraz cieplej,
0: lato
1: coraz
0: wjeżdża,
1: goręcej.
0: Wjeżdża lato na pełnej mocy, a u nas za chwilę pojawi się natomiast...
1: raport i prognoza pogody. Będziemy wiedzieć dokładnie, czego się spodziewać.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
9: Na kanapie komplet.
8: Miski wypełnione po brzegi.
9: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
8: Czekamy na pierwszy gwizdek.
9: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
10: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
12: Notino. Today is yours. Feel good.
13: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
14: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, Ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
12: Citroën. Po reklamie.
1: W kalendarzu mamy piątek, 19 dzień czerwca, na zegarach już godzina 8, czas na kolejny raport Radia Gra.
15: Rafał Jędraszek, na początek porannego raportu Radia Gra. Ostrzeżenie od wrocławskiego magistratu. Do skrzynek pocztowych trafiają ulotki informujące o rzekomych bezpłatnych audytach nieruchomości dla mieszkańców gminy Wrocław. Magistrat informuje, że nie jest to akcja prowadzona przez miasto Wrocław ani żadną miejską jednostkę. Sprawa została zgłoszona już na policję. Ulotka może sprawiać wrażenie oficjalnego komunikatu samorządowego. Tymczasem, jak tłumaczą urzędnicy, drobnym drukiem wskazano, że za działaniem stoi prywatna firma, a nie gmina Wrocław. Magistrat apeluje o ostrożność i przypomina, że informacje o miejskich programach i oficjalnych działaniach samorządu publikowane są wyłącznie za pośrednictwem miejskich kanałów komunikacji.
2: Radio Gra poleca.
15: Rada Miejska odrzuciła konsultacje społeczne i projekt uchwały zmniejszenia liczby osiedli do 22. Zdaniem jednego z inicjatorów tego pomysłu, radnego Sławomira Czerwińskiego, zmniejszenie liczby osiedli byłoby korzystne dla miasta.
16: Mamy wyludniające się
3: centrum miasta. Mamy wyludniającą się Wielką Wyspę i to jest wyludnienie związane z osobami zameldowanymi. Czyli centrum szeroko rozumiane Wrocławia zmienia swój charakter. Rośnie nam, krótko mówiąc, osiedla, które są czy na południu, czy na północy, czy na zachodzie. I kwestia jest taka, że należało te osiedla centralne też połączyć z punktu widzenia takiego, że dziś mamy bardzo duży odpływ radnych osiedlowych, bo to jest ponad 200 mandatów wygaszonych z różnych przyczyn.
15: W perspektywie planów reformy rad osiedli ma powstać kolejna wersja projektu uchwały.
2: Radio Gra poleca.
15: A polecamy uwadze niezwykłe wydarzenie, jakie rozpocznie się w najbliższy poniedziałek i potrwa 3 dni. W hali stulecia i Centrum Kongresowym we Wrocławiu odbędą się kongres i festiwal Remind. Wydarzenia będą poświęcone popularyzacji rzetelnej wiedzy psychologicznej, prezentowaniu jej praktycznych zastosowań oraz obalaniu mitów i pseudonauki. W programie kongresu prelekcje, panele dyskusyjne i warsztaty, w ramach festiwalu różne wydarzenia artystyczne, w tym koncert z udziałem gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej. A my mamy dla Was ostatnie podwójne zaproszenie na kongres i festiwal Remind. Kto pierwszy, ten lepszy. Wystarczy zgłosić się mailowo na adres redakcja@radiogra.pl. Natomiast od najbliższego wtorku do czwartku Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu prowadzić będzie przesłuchania do chórów dziecięcych. O tym, kto może uczestniczyć w tych przesłuchaniach i jak się przygotować, opowiada menadżerka chóru Barbara Olech.
16: Zapraszamy chłopców w wieku 7 do 10 lat oraz dziewczynki w wieku od 8 do 14 lat. Jednak nie jest to wymóg konieczny. Jeżeli dziecko radzi sobie z czytaniem, to zapraszamy również młodsze dzieci, żeby mogły się sprawdzić. Na wejściu poprosimy, żeby dziecko powtórzyło kilka dźwięków bądź krótką melodię. Ewentualnie zaśpiewało na przykład 100 lat. Nie mamy żadnych limitów, więc tutaj zapraszamy wszystkich. Jeżeli dziecko wykazuje jakikolwiek talent, zapraszamy serdecznie, żeby mogło się sprawdzić.
15: Przesłuchania odbywać się będą w Green Roomie NFM-u od 18.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
15: Cały zarząd warszawskiego Szpitala Południowego odwołany. Jak poinformował na portalu X prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, kolejne decyzje niebawem. To właśnie tam zatrudniony był młody lekarz Dawid Kacprzyk, który bez specjalizacji pełnił funkcję koordynatora SOR-u. W ubiegłym roku miał zarobić 1 600 000 zł. Przy mikrofonie Rafał Jędraszek w Radiu Gra o poranku. Czas na kolejny dziś raport sportowy. Ruszyła druga seria spotkań fazy grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata. W grupie A Meksyk pokonał Koreę Południową 1-0, a Czechy zremisowały z Republiką Południowej Afryki 1-1. W grupie B Kanada odniosła zdecydowane zwycięstwo nad Katarem, wygrywając aż 6-0. Hat-trickiem popisał się Jonathan David. Dla Kanady to pierwsze w historii zwycięstwo na mundialu i to naprawdę okazałe. Katarczycy kończyli mecz w 9. W innym spotkaniu tej grupy Szwajcaria wysoko pokonała Bośnię i Hercegowinę 4-1. Najbliższy mecz Mistrzostw Świata dziś o 21:00 naszego czasu. Stany Zjednoczone zagrają z Australią. Piątek upalnym dniem we Wrocławiu i tak ma być przez cały najbliższy weekend do niedzielnego wieczora dla stolicy Dolnego Śląska i innych ponad 20 powiatów z regionu. Obowiązywać będzie ostrzeżenie drugiego stopnia przed właśnie upałami. Dziś we Wrocławiu termometry pokażą w cieniu nawet 31 stopni Celsjusza. Obecnie na redakcyjnym termometrze Radia Gra 22 kreska.
1: Przed chwilą, nie ukrywam, miałam jeszcze takie ostatnie ziewnięcie tego poranka, ale myślę, że to już będzie ostatnie, naprawdę ostatnie. A potem kolejna kawka.
0: Do porannej kawki, do porannej herbaty dorzucamy Wam hity pełne energii, no i dużą dawkę słońca. Tego dzisiaj brakować nie będzie. Dzień dobry!

0: poranne radio gra. Właśnie zostałem uświadomiony, że jestem nie na bieżąco, bo nie wiem, że Kylie Jenner przesiadła się z jachtu na rower miejski.
1: No właśnie, po pierwsze, nie wiedziałeś, że Kylie Jenner podróżowała ostatnio sporo jachtami, no bo ma wakacje dziewczyna, a także świętowała z dziewczynami ze swojej firmy. Taki, wiesz, wyjazd integracyjny im zrobiła. Mhm. No, dobry szef. No ale Kylie Jenner jest przecież z Timothée Chalamet już od 3 lat w związku.
0: No oczywiście.
1: Tak, no i żyją w związku na odległość, dlatego gwiazdy muszą przesiadać się z jachtu na rower miejski. No i takie poczynania my naprawdę tutaj pochwalamy. Warto wybierać rower miejski dla zdrowia.
0: Czy tylko ja nie wiem, kim jest Kylie Jenner?

0: To jest poranne radiogra. Nie wiem, czy wśród was są tacy, którzy siedzieli do białego rana, aby oglądać mecze drugiej kolejki mundialu. No teraz jest taka faza, że kto przegrywa, ten w zasadzie walizki może mieć spakowane, o ile przegrał pierwszy mecz. O, tu działo się w nocy całkiem sporo, bo gospodarze, czyli Meksyk, skromnie po skromnie, ale pokonał Koreę. Kanada wysoko, no ale z dużym kosztem też, bo 6-0 wygrała z Katarem, no ale tutaj mieliśmy no poważną, straszną kontuzję, której w tej chwili mówi cały świat.
1: Stoper nieszczęśliwie sfaulował rozgrywającego dobry mundial kanadyjskiego pomocnika Ismaela Kone, co niestety poskutkowało paskudną kontuzją, naprawdę, i podwójnym złamaniem nogi u faulowanego. No,
0: boli strasznie i tego nie lubimy zdecydowanie. Lubimy, jak się piłeczka kręci i jest dobrze kopana. Dziś będzie, bo grają chociażby gospodarze, czyli USA.
2: Reklama. Wiele sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
5: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
4: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
5: A każdy dzień to nowa przygoda.
6: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
9: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
12: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
13: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
15: Po reklamie.
16: Słuchasz radia Gra FM.

0: absolutnie wyjątkowy weekend w mieście Wrocławiu, bo świętujemy to raz, a dwa ruszamy w ramach gastromiasta na bulwar Dunikowskiego. To jest to miejsce, gdzie dziś, jutro i pojutrze o diecie zapominamy. Słuchajcie, dietę tylko mówimy niestanowczo w ten weekend.
1: A jak ktoś nie ma diety, to w ogóle nie musi o niej myśleć. Możemy posmakować w ten weekend kuchni z całego świata, odkryć nowe smaki, dlatego tym bardziej od azjatyckich pierożków po świeże owoce morza, to się pojawi. Bulwar Dunikowskiego polecamy, po zachodzie słońca będzie się jeszcze działo.
0: Zakładamy słuchawki, silent disco, tańce do drugiej w nocy, nad ranem w zasadzie, no bo to już pewnie będzie jasno, skoro mamy przesilenie. Polecamy, bawcie się dobrze.

0: hity pełne energii w Radiu Gra na piątek, na przedpołudnia. Teraz nie czuję, że rymuje Oliwia.
1: Bo już teraz na naszej antenie wybrzmiało Talk to You, a za chwilę będzie How do you do? Także jeżeli szukacie odpowiedzi na te pytania, to być może je dostaniecie jeszcze przed godziną dziewiątą.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: Halo Wrocław! Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do Centrum Handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
7: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
8: Skoda.
9: Harlem Globetrotters.

0: Nasza Radio Gra.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro.
6: Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Dinozaury we Wrocławiu?
8: Spokojnie, Psi Patrol jest już w drodze.
7: 19 i 20 czerwca od 11 do 17 pasaż grunwaldzki zaprasza na wielką dinomisję. Czekają spotkania z bohaterami, tor przeszkód, eksperymenty z wulkanem, kino i konkursy z nagrodami. Wstęp wolny, dołączcie!
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Po reklamie.
13: Piątek upalnym dniem we Wrocławiu i tak ma być przez cały najbliższy weekend do niedzielnego wieczora dla stolicy Dolnego Śląska i innych ponad 20 powiatów z regionu. Obowiązywać będzie ostrzeżenie drugiego stopnia przed właśnie upałami. Dziś we Wrocławiu termometry pokażą w cieniu nawet 31 stopni Celsjusza. Obecnie na redakcyjnym termometrze Radia Gra 22 kreska.
14: To jest Gra FM.

0: Hity pełne energii od samego rana w Radiu Gra. Przechodzimy teraz do tematu internetowego, telefonicznego, smartfonowego, bo nie wiem, czy macie aplikację mObywatel. Pewnie macie. No to słuchajcie uważnie, bo system planuje wielką, rzekomo automatyczną wymianę certyfikatów. Ale uwaga, tutaj ten automat zadziała tylko i wyłącznie wtedy, gdy zalogujecie się do apki, najpóźniej do 5 sierpnia jeszcze tego roku bieżącego. Naprawdę.
1: Automatycznie, czyli wszystko robi się samo pod warunkiem, że zrobisz to ty.
0: No właśnie.
1: A więc jeżeli słuchacie do 5 sierpnia nie uda wam się odpalić mObywatela, wasze cyfrowe dokumenty po prostu wyparują z systemu, no i przestaną istnieć, a tego byśmy nie chcieli, prawda?
0: Macie zatem jedno proste zadanie na ten weekend: kliknąć w aplikację, pokazać się serwerom, no i pokazać, że w ogóle żyjecie. A my klikamy play i lecimy z kolejnymi hitami pełnymi energii.

0: powoli już czujemy, że zbliża się godzina 9, a na antenie Radia Gra jest to pora na kolejny raport prognozy pogody. My jednak jeszcze zerknęliśmy do kalendarza i przypomnieliśmy sobie, że przecież dzisiaj mamy dzień leniwych spacerów.
1: Wspaniale to brzmi, niech to będzie zatem troszkę leniwe piątkowe później popołudnie i tego wam życzymy, o ile możecie sobie na takie pozwolić. No to co, życie w stylu slow.

0: Marian, a ty komu kibicujesz?
1: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
0: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M 30 sztuk 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
9: Wolę życie w biegu i w obiegu.
10: Pieniądz musi krążyć.
11: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
8: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Spacer z nietoperzami, silent disco, wystawy i instalacje artystyczne, spotkanie z Dorotą Masłowską, book rave, gry plenerowe, happeningi oraz dziesiątki warsztatów i wydarzeń dla młodzieży i dorosłych. Już 22-24 czerwca Wrocław zaprasza na festiwal psychologiczny Remind. Przez 3 dni wokół hali stulecia miasto zamieni się w przestrzeń spotkań, rozmów i dobrej zabawy. Wstęp na festiwal jest bezpłatny. Program i zapisy znajdziecie na remind.pl.
16: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
17: Po reklamie.
18: I to już 9 na zegarach. To jest Radio Gra. To oznacza, że przed nami najnowszy raport.
19: Aleja Wiśniowa, jedną z pierwszych ulic, jakie zostaną wyremontowane w ramach letniej edycji programu Wrocław na dobrej drodze. Od informacji podanej przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zaczynamy ten raport. Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Remont Alei Wiśniowej oznacza powrót na osiedla, na których już działano, aby powoli zacząć domykać sieć remontowanych dróg. Na Wiśniowej wymiana nawierzchni obejmie tym razem kilometrowy odcinek między ulicą Ślężną a Powstańców Śląskich. Do tego wszystko na obu jezdniach, a my o starcie prac i organizacji ruchu oczywiście będziemy Was informować w raportach Radia Gra. Tymczasem druga połowa czerwca to moment, gdy zaczyna się naprawdę dobry sezon na warzywa i owoce. Oferta jest już znacznie bogatsza niż w maju, a ceny wielu produktów niższe. jedno z targowisk pod Wrocławiem odwiedziła Martyna Czerwińska.
17: Jeśli chodzi o warzywka, chcemy coś ugotować sezonowego na obiad. Co pani poleca?
20: Kapusta młoda, szparagi.
21: Przepraszam?
20: To jest zadychetę?
21: Tak.
20: Bo tam są
21: tak.
20: 10 i 15.
21: Tak, tak. Dobrze.
20: Okej, okay, tak. 10 groszy. Dziękuję. Szparagi, kalafior, brokuł, kapusta młoda. Wszystko jest teraz świeże, młode. Ceny coraz bardziej spadają na dół, także...
17: Kilogram truskawek? Ile w tej chwili kosztuje?
20: W tej chwili na dzień dzisiejszy 13,50 u nas.
17: Podjada tutaj pani coś?
20: Cały czas. Cały czas. Czasami więcej zjem, jak sprzedam. Stojąc za kasą, kasując, a drugą ręką zielony groszek.
17: To życzę smacznego.
19: A jeśli narobiliśmy wam smaka na sezonowe owoce i warzywa, no to każdy, nawet najzdrowszy posiłek trzeba spalić. Polecamy więc wrocławskie potańcówki. Ich sezon startuje już dziś od 18 do 23. Na Placu Wolności królować będzie salsa, a wydarzeniu będą towarzyszyć pokazy tego tańca i nauka podstawowych kroków. W tym sezonie w programie wrocławskich potańcówek w planie 7 wydarzeń regularnie odbywających się do 29 sierpnia z muzyką kubańską i baciatą, food truckami oraz strefą odpoczynku na miejscu będzie dostępna zawsze bezpłatna woda. Natomiast już jutro na Pawłowicach odbędzie się wielki wrocławski piknik. W programie koncerty, animacje i warsztaty, ale jak dodaje organizatorka Oksana Terefenko-Choroszczak, również degustacja kuchni różnych kultur, a także bezpłatne zupy z kuchni polowej, barszcz czy zupa rybna.
22: Będzie kuchnia polska, grecka, bułgarska, ukraińska. Będzie bardzo wiele różnorodnych smaków, które będzie można właśnie zdegustować, więc myślę, że to jest bardzo fajna atrakcja. Nie tylko piknik to coś dla duszy, ale również dla ciała, czyli właśnie te smaki. Jeżeli ktoś z państwa nie miał okazji spróbować międzynarodowych smaków, to będzie właśnie okazja.
19: Wydarzenie rozpocznie się w samo południe, a udział w nim jest bezpłatny.
23: Wiadomości ogólnopolskie.
19: Dziś ma zostać przesłuchany 36-latek zatrzymany w podwarszawskim Piastowie pod zarzutem zabójstwa obywatela Rosji w Białej Podlaskiej. Śledztwo w tej sprawie przejął Lubelski Wydział Prokuratury Krajowej.
24: Śledczy, opierając się na zebranych obszernych dowodach, są pewni, że zatrzymany przez policyjnych kontrterrorystów mężczyzna posługujący się gruzińskim paszportem to osoba, która pociągnęła za spust. Ma usłyszeć zarzuty zabójstwa. Szef MSWiA Marcin Kierwiński dodaje, że być może ma bogatszą kryminalną kartotekę.
19: Tyle Krzysztof Zasada. Ciśnienie stabilne powyżej normy na redakcyjnym barometrze Radia Gra 1020 hektopaskali. Słonecznie i to bardzo od rana i tak ma być przez cały dzień. Do tego od dziś termometry we Wrocławiu pokazywać będą powyżej 30 kreski, 31 stopni Celsjusza dokładnie. Tyle ma dziś wynieść temperatura maksymalna, także stolica Dolnego Śląska upalna.
18: Ja wiem, że jeszcze sporo godzin pracy niektórym zostało, ale niech to będzie ten zbliżający się dobry weekend, spokojny, przyjemny, takim w letnim już klimacie.
25: Czyli tak przede wszystkim słoneczny, jak najwięcej słońca, moi drodzy. Oliwia Ciszewska, dziękuję za dziś, no i życzę udanego weekendu.
18: Marcin Ścierski, dziękuję, ale słyszymy się jeszcze jutro rano, o poranku.

Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.

0: Kate'a Ora Anywhere. No w piątek to rzeczywiście można udać się wszędzie, gdzie tylko człowiek będzie chciał, a przy pogodzie, jaką nam zapowiadają, tym bardziej. To jest wyjątkowy weekend. Dzisiaj ostatni piątek wiosny, jutro ostatnia wiosenna sobota. I to jest weekend, w który zaliczymy dwie pory roku. Dzisiaj i jutro wiosna, w niedzielę lato. Pomyślałem, że warto o tym przypomnieć, warto o tym wiedzieć. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie. Piątek, piąteczek, piątunio. Zapraszam do 13.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
2: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej rzepakowy Olala 3 litry 12,99, a masło ekstra z Mlecznej Drogi. Jedno kupujesz, a dwa gratis otrzymujesz.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: zaczynają w Auchan.
1: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.

0: Presale w Voyas już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyas Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyas i na voyas.pl.
1: I to jest piękna gra!
2: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
1: Tak, wiedziałem!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: Desire i Morris w Radiu Gra. A gdyby ktoś zapomniał, to przypomnę, że jutro okazja, żeby bić rekord w ilości zjedzonych czereśni. Na takie bicie rekordu zaprasza Arboretum Wojsławice. Jutro próba ustanowienia rekordu Polski w kategorii najwięcej osób jedzących czereśnie jednocześnie. Niewiele trzeba zrobić, trzeba być na miejscu i czereśnie jeść i tyle. Wystarczy przyjść jutro o godzinie 13 i pozostać tam do 15, kiedy planowane jest zamknięcie rekordu. Rekordzistów może być sporo, bo organizatorzy spodziewają się przynajmniej 4000 osób, no ale myślę, że czereśni dla wszystkich wystarczy. Także smacznego! Gramy dalej, za chwilę Céline Dion, ale najpierw pogoda dla Wrocławia.
1: Reklama. Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: To pewne, niskie ceny są codziennie.

0: sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: I co, zapisałeś się już na studia?
2: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
1: Sprawdź Uniwersytet DSW Teis. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
2: Brzmi jak miejsce dla mnie.
3: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Teis. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Teis. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
4: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
5: Przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
6: Harmonizer.
7: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Spacer z nietoperzami, silent disco, wystawy i instalacje artystyczne. Spotkanie z Dorotą Masłowską, Book Rave, gry plenerowe, happeningi oraz dziesiątki warsztatów i wydarzeń dla młodzieży i dorosłych. Już 22-24 czerwca Wrocław zaprasza na festiwal psychologiczny Remind. Przez 3 dni wokół hali stulecia miasto zamieni się w przestrzeń spotkań, rozmów i dobrej zabawy. Wstęp na festiwal jest bezpłatny. Program i zapisy znajdziecie na remind.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
11: Ciśnienie stabilne, powyżej normy, na redakcyjnym barometrze radia gra 1020 hektopaskali. Słonecznie i to bardzo od rana i tak ma być przez cały dzień. Do tego od dziś termometry we Wrocławiu pokazywać będą powyżej 30 kreski, 31 stopni Celsjusza. Dokładnie tyle ma dziś wynieść temperatura maksymalna, także stolica Dolnego Śląska upalna.
12: To jest Gra FM.

12 i Somber w radiu gra, a ja czytam ciekawe rzeczy. Stary banknot odnaleziony przypadkiem może wywołać euforię wynikającą z potencjalnego sporego zarobku. Okazuje się, że często nie wiemy, iż mamy bardzo cenne pieniądze. Cenniejsze niż ta kwota wypisana na banknocie na przykład. Jeżeli macie jakieś stare banknoty, to warto sprawdzić, bo mogą być warte fortunę. Szczególną uwagę warto zwrócić na niskie lub nietypowe numery seryjne oraz błędy druku, tak podpowiadają. No, jeszcze żebym ja miał co oglądać.

0: To zespół wideo w Radiu Gra, a jeżeli ktoś zadaje sobie teraz pytanie, co tam panie w polityce, to za chwilę otrzyma odpowiedź. Za chwilę 10 i najnowszy raport.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: A, ale mi gorąco, Barbara.
5: Mnie też, Marian.
4: To co, klima?
5: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
4: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
5: No przecież.
4: No.
6: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV In dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Już od 22 czerwca Wrocław stanie się stolicą psychologii. Kongres i festiwal psychologiczny Remind to 3 dni wykładów, debat, warsztatów i spotkań o relacjach, technologii, edukacji i zdrowiu psychicznym. Wśród gości m.in. Olga Tokarczuk i Robert Cialdini. Wydarzenie dopełni koncert z udziałem m.in. Krzysztofa Zalewskiego, Natalii Schroeder i Zako Power. Szczegóły i bilety na remind.pl.
13: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii miał być nowy grill,
15: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
17: Po reklamie.
0: Pora sprawdzić, co dzieje się w naszym mieście, w Polsce i na świecie. Jest 10:00, pora na raport.
18: Rafał Jędraszek, zapraszam. Rada Miejska Wrocławia podjęła decyzję o przystąpieniu do prac nad nową uchwałą krajobrazową. Od tej informacji zaczynamy, a decyzja Rady Miejskiej została podjęta wczoraj podczas sesji. Dokument ma wprowadzić jasne zasady dotyczące lokalizowania nośników reklamowych w miejskiej przestrzeni, a także określić standardy dla małej architektury oraz ogrodzeń. Decyzja o przygotowaniu nowej uchwały wiąże się z koniecznością dostosowania przepisów do aktualnych realiów miasta oraz obowiązującego prawa. W związku z tym radni uchylili wcześniejszą uchwałę dotyczącą zasad sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Jak podkreślono w komunikacie, zmiany są odpowiedzią na dynamiczny rozwój Wrocławia i mają zapewnić lepsze dostosowanie przepisów do obecnych potrzeb przestrzennych, społecznych i gospodarczych miasta. Szczegóły dotyczące nowych regulacji mają zostać przedstawione po zakończeniu prac nad projektem uchwały.
1: Temat dnia w Radiu Gra.
18: Jak wiecie z naszych raportów pogodowych, od dziś we Wrocławiu upały, termometry pokażą powyżej 30 kreski, a dla tych, którzy chcieliby schłodzić się nad wodą, przypominamy, że trwa sezon. Na wrocławskich kąpieliskach od początku czerwca poplażować można m.in. na Gliniankach. Jak mówi Maciej Moczko, rzecznik miejskiej spółki WCT Spartan, ten obiekt co roku cieszy się dużym zainteresowaniem, m.in. dzięki największemu wodnemu torowi przeszkód.
2: W okolicach stadionu miejskiego jest to tak naprawdę piękny teren 17-hektarowy, gdzie mamy trzy stawy. Jeden przeznaczony właśnie do kąpieli, takie atrakcje jak największy we Wrocławiu wodny tor przeszkód, z którego będą mogli korzystać nie tylko dzieci, ale również dorośli. Oprócz tego mamy wypożyczalnię sprzętu sportowego do pływania, czyli kajaki, rowerki, deski SUP.
18: Działa też letnia pływalnia Orbita, a już od 27 czerwca do końca wakacji mieszkańcy będą mogli korzystać także z bezpłatnych kąpielisk oporów przy Harcerskiej oraz Królewiecka przy ulicy Królewieckiej.
1: Radio Gra poleca.
18: 23, 24 i 25 czerwca Narodowe Forum Muzyki zaprasza na przesłuchania do chórów dziecięcych. Te odbywać się będą w Green Roomie od 18, a menadżerka chóru Barbara Olech deklaruje, że przesłuchania są krótkie, przyjazne i bezstresowe.
17: Przede wszystkim zaraz po przesłuchaniu podajemy rezultat i jeżeli dziecko się dostanie, to opowiadamy też krótko o naszym zespole. W przypadku, gdy się nie dostanie, to też udzielamy wskazówek, co jeszcze można zrobić i zapraszamy wtedy ponownie. Co potem? Jeżeli dziecko się dostanie, to zapraszamy do jednej z trzech grup, albo grupy początkującej, albo średnio zaawansowanej lub koncertującej i próby odbywają się dwa razy w tygodniu. Ćwiczymy sobie regularnie i to jest przede wszystkim podstawa, żeby spotykać się każdego tygodnia. Czasami prezentujemy się nawet na scenie w sali głównej NFM, bądź też na innych naszych salach koncertowych. Występujemy również z innymi zespołami artystycznymi NFM i nie tylko.
18: Przypomnijmy, przesłuchania odbywać się będą w Green Roomie wrocławskiego NFM-u od 18 w najbliższe wtorek, środę i czwartek. Słuchacie raportu Radia Gra i przenosimy się na koniec do Poznania. Tam ruszyły przygotowania do referendum w sprawie odwołania prezydenta Jacka Jaśkowiaka.
19: Ten kredyt zaufania, który daliśmy Jaśkowiakowi, on wrzucił do kosza i my nie chcemy dłużej czekać. On mówił, czekajcie, czekajcie, ja posprzątam w tym mieście, zrobię porządek i wtedy spełnię wasze postulaty, które wam obiecywałem.
18: Mówiła Magdalena Malinowska z Socjalnego Kongresu Kobiet. Już 28 kreska na redakcyjnym termometrze Radia Gra, do 31 stopni Celsjusza i to w cieniu mają dziś pokazać maksymalnie wszystkie wrocławskie termometry. No cóż, upały wracają jutro i pojutrze we Wrocławiu podobnie, powyżej 30 kreski. Na dziś mnóstwo słońca, słaby wschodni wiatr i ciśnienie stabilne w granicach 1020 hektopaskali.
0: Już po 10, jeżeli pracujecie do 15, to do weekendu zostało już tylko 5 godzin, kto do 16, 6, kto do 17, no niestety przykro mi, jeszcze 7 godzin, ale razem damy radę. Radio Gra, Mariusz Pucyło, hity pełne energii. Witajcie ponownie, to Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: Hity pełne energii w Radiu Gra, tym razem ABBA, Knowing Me, Knowing You. To jest ostatni przedwakacyjny piątek, bo przecież za tydzień w piątek koniec roku szkolnego, rozpoczną się wakacje, ale już teraz pojawiają się paragony grozy. Pewna turystka we Władysławowie postanowiła się rozpieścić, kupiła dwa gofry i lody i zapłaciła za to 70 zł. A mama nie uczyła, że przed zakupem to trzeba sprawdzić cenę? 70 zł za dwa gofry i lody. Chociaż z drugiej strony to przecież tylko jakieś 10 litrów paliwa.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt Fitness Skierpiątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Szukasz idealnego prezentu na

0: Ty. Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
1: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: O nie! Gdzie moja kasa?
2: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
4: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
5: Skoda.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Po reklamie.

0: Sia w radiu gra Unstoppable. Czas jest niepowstrzymany, pory roku są niepowstrzymane. Zauważymy to w najbliższy weekend, kiedy wiosna zmieni się w lato. Czeka nas najdłuższy dzień w roku, no i noc świętojańska. Z tej okazji Zamek w Leśnicy 20 czerwca, czyli jutro, będzie miejscem jednego z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń we Wrocławiu, wydarzeń plenerowych, czyli noc świętojańska, tym razem pod hasłem Korzenie, ma łączyć dawne obrzędy, muzykę, teatr, warsztaty oraz rodzinne atrakcje. No i to, co najfajniejsze, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Niby to noc świętojańska, ale impreza rozpocznie się jutro już o godzinie 11 i potrwa do 22. My idziemy w stronę 11, teraz Milki, a potem jeszcze Mrozu.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Ciekawe, czy przy tych upałach będziemy tęsknić do mrozu, bo to właśnie on, mrozu, nic do stracenia. Gorące dni weekendu przed nami, pamiętajcie o nawadnianiu. Szczegóły pogody na dzisiaj już za chwilę.
1: Reklama. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Ale sztosy!
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że...

0: Ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Marian, a ty komu kibicujesz?
2: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
1: Mistrz!
3: Bo w Media Expert taniej masz!
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon.
5: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
8: Dinozaury we Wrocławiu?
9: Spokojnie, Psi Patrol jest już w drodze.
8: 19 i 20 czerwca od 11 do 17 pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką dinomisję. Czekają spotkania z bohaterami, tor przeszkód, eksperymenty z wulkanem, kino i konkursy z nagrodami. Wstęp wolny, dołączcie.
10: Po reklamie.
11: Już 28 kreska na redakcyjnym termometrze Radia Grand, do 31 stopni Celsjusza i to w cieniu mają dziś pokazać maksymalnie wszystkie wrocławskie termometry. No cóż, upały wracają jutro i pojutrze we Wrocławiu podobnie, powyżej 30 kreski. Na dziś mnóstwo słońca, słaby wschodni wiatr i ciśnienie stabilne w granicach 1020 hektopaskali.
12: To jest Gra.

Sapphire i Ed Sheeran w Radiu Gra, a w piątek zwykle w szczegółach przyglądamy się pogodzie na weekend. Dzisiaj zaczyna się trójka z przodu. W piątek do 32 stopni. Jutro we Wrocławiu 33 stopnie. Ładnie, ale potem pod wieczór może popadać i może zagrzmieć. Zresztą na niedzielę też nam zapowiadają burze, ale dopiero pod wieczór po 18. Dzień będzie piękny, też z wysoką temperaturą. Jeszcze raz przypomnę, dzisiaj do 32, jutro 33, w niedzielę do 31 stopni. Uff, jak gorąco. Puff, jak gorąco.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
16: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
17: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
18: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
16: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
19: Money, money, money!
20: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
19: Wygrałam w Cherry Money.
20: Cherry Money?
19: Nowy Ekspres Los.
20: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
21: Harlem Globetrotter.

0: Nasza Radio Gra. Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
1: Citroën.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
3: Jennifer Lopez i Let's Get Loud. Tak, zagramy za chwilę. Teraz mamy 11:00. Teraz najnowszy raport.
4: Utrudnienia w ruchu tramwajów na placu Wróblewskiego we Wrocławiu. Od tej informacji zaczynamy. Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Połamany pantograf uniemożliwia przejazd tramwajów przez plac, dlatego MPK wprowadziło zmiany w kursowaniu kilku linii. Tramwaje 3 i 5 kierowane są objazdem przez Galerię Dominikańską, Plac Społeczny, Most Grunwaldzki, Rondo Regana oraz ulicę Marii Skłodowskiej-Curie i tak do pętli przy ZOO. Czwórka kursuje objazdem przez Galerię Dominikańską, Piotra Skargi, Kołłątaja i Piłsudskiego, a dziewiątkę i szesnastkę skierowano przez Galerię Dominikańską, ulicę Piotra Skargi, Teatralną, Operę, Arkady, Piłsudskiego oraz Małachowskiego. Tramwaje linii 18 kursują objazdem przez ulicę Małachowskiego, Piłsudskiego, Świdnicką, Plac Teatralny, Widok i Kazimierza Wielkiego. Na trasie Galeria Dominikańska Księże Małe i Galeria Dominikańska Dworzec Główny uruchomiono autobusową komunikację zastępczą.
5: Wracamy do sprawy.
4: Rada Miejska Wrocławia odrzuciła projekt uchwały dotyczący zmniejszenia liczby osiedli w mieście. Propozycja zakłada redukcję rad osiedli z 48 do 22. Mimo odrzucenia projektu, jeden z jego współinicjatorów, radny Sławomir Czerwiński, przekonuje, że zmiany są potrzebne.
6: Analizie poddaliśmy kwestie przede wszystkim na wielu poziomach. Była to analiza przestrzenna, była to analiza demograficzna i była to analiza też działalności osiedli. Sprawdziliśmy jednostki miejskie, spółki miejskie, jak funkcjonują osiedla, jak wywiązują się z tych powinności, które dziś daje im statut, czyli z wnioskowania, z opiniowania, z podejmowania spraw. No i pod jakim kątem by nie patrzeć, to wychodzi mniej więcej połowa. Czyli mamy połowę tych rad, które korzystają z, nazwijmy to szumnie, kompetencjami, jakie dziś są w statucie. Połowa z tych kompetencji korzysta wybiórczo. I mogę tutaj podać jeden choćby przykład. Plan ogólny, to jest aktualnie sprawa świeża. W plan ogólny z 46 osiedli, bo dzisiaj mamy 46 osiedli, bo dwa zostały przez Radę Miejską rozwiązane, 21 osiedli w jakikolwiek sposób wzięło udział w pracach nad planem ogólnym.
4: Dodał w rozmowie z Radiem Gra radny Sławomir Czerwiński.
5: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
4: Wrocławski Ogród Zoologiczny zamknął ścieżkę prowadzącą do dawnego wybiegu niedźwiedzi polarnych. Po wyjeździe zwierząt w maju 2024 roku wybieg służył jako tymczasowy dom dla pingwinów podczas budowy ich nowej ekspozycji. Nowy wybieg pingwinów został otwarty w maju tego roku, co spowodowało wyłączenie dawnego terenu z ruchu zwiedzających. Obecnie teren czeka na budowę kompleksu dla niedźwiedzi polarnych o nazwie Kraina Polarna, która jest na etapie prac projektowych. To jest raport Radia Gra, w nim informacje z kraju. Maciej Lasek żegna się z resortem infrastruktury. Został odwołany z funkcji pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jego miejsce zajmie wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. I jeszcze jedna roszada na stanowiskach. Dotychczasowa pełnomocnik rządu do spraw programu SAFE Magdalena Sopkowiak-Czarnecka została właśnie wiceministrem obrony. ...31 stopni Celsjusza w cieniu mają dziś pokazać wrocławskie termometry. Na redakcyjnym Radia Gra już 29 kreska na plusie. Upalny więc piątek we Wrocławiu. Słoneczny, ale Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega także Wrocław przed burzami. To ostrzeżenie obowiązywać będzie od godziny 16 do 2 w nocy.
3: Hit hity pełne energii w Radiu Gra. Gorące hity dostosowane do pogody za oknem. Witajcie ponownie, witajcie po 11. Idziemy w stronę Fajrantu, idziemy w stronę weekendu. Mariusz Pucyło, Radio Gra. Witajcie ponownie, to Jennifer Lopez.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na MediaExpert.pl.

0: świeci, świeci i świecić będzie. Słońce, Shine On, Rio w Radiu Gra. A tu takie ciekawe rzeczy z działu naukowego w internecie. Człowiek swobodnie poruszający się po otwartej przestrzeni, bez wyznaczonej trasy i konkretnych instrukcji, niemal na pewno zacznie poruszać się po torze prowadzącym przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Jak się okazuje, tak dzieje się na całym świecie, to jest globalny charakter tego wydarzenia i występuje niezależnie od kraju czy płci. Jak nas puszczą na wolną przestrzeń, to zaczynamy kręcić się w kółko w lewą stronę, w przeciwnym kierunku do ruchu wskazówek zegara. No niby każdy inny, a wszyscy chodzimy w kółko.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 000 zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Już od 22 czerwca Wrocław stanie się stolicą psychologii. Kongres i festiwal psychologiczny Remind to 3 dni wykładów, debat, warsztatów i spotkań o relacjach, technologii, edukacji.

0: i zdrowiu psychicznym. Wśród gości m.in. Olga Tokarczuk i Robert Cialdini. Wydarzenie dopełni koncert z udziałem m.in. Krzysztofa Zalewskiego, Natalii Schroeder i Zako Power. Szczegóły i bilety na remind.pl.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od czwartku 18 do soboty 20 czerwca zrób zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 22 do 24 czerwca przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
5: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

St. Elmo's Fire, piosenka z kultowego w latach 80. filmu Ognie świętego Elma. I właśnie wypatrzyłem w telewizyjnym programie, że ten film można dzisiaj o 20 obejrzeć w TVP Kultura. Warto. A teraz kolejna weekendowa propozycja. 21 czerwca okazja, żeby popiknikować pod wzgórzem Oporowskim w Parku Grabiszyńskim. Start o godzinie 12. Będą wygodne leżaki, będą konkursy wiedzy o mieście, no i po prostu dawka ciekawostek, warsztatów i zabawy. Uczestnictwo jest oczywiście darmowe, każdy może przyjść i dołączyć do zabawy. No myślę, że to fajny sposób na spędzenie kilku godzin najbliższej niedzieli. My gramy dalej, teraz Kygo i Save My Love.

0: Roxette w Radiu Gra, a za chwilę najnowsza prognoza pogody. Czasem wysłuchujemy i czekamy na prognozę z niepokojem. A myślę, że w ten weekend o pogodę martwić się nie musimy. O dobrą muzykę na weekend też się nie martwcie, po prostu bądźcie z nami. Hity pełne energii w Radiu Gra, za chwilę Smolasty i Doda.
1: Reklama. Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
2: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
3: Halo Wrocław! Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do Centrum Handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
7: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
6: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
7: A każdy dzień to nowa przygoda.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie Luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Po reklamie.
11: 31 stopni Celsjusza w cieniu mają dziś pokazać wrocławskie termometry. Na redakcyjnym Radia Gra już 29 kreska na plusie. Upalny więc piątek we Wrocławiu. Słoneczny, ale Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega także Wrocław przed burzami. To ostrzeżenie obowiązywać będzie od godziny 16 do 2 w nocy.
12: Słuchasz radia.

0: Shut up, just shut up. No taka troszkę niegrzeczna piosenka Black Eyed Peas, ale za to pełna energii. Takich hitów nie brakuje. Po godzinie 12 po raporcie Bledka i dwa dni. Zachęcam, zostańcie z nami.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Sklep Biedronka.
1: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
2: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
3: I dlatego wróciłeś na studia?
2: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
4: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSWiD. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Po reklamie.
11: Dzisiaj piątek, 19 dzień czerwca, mamy 12. Przed nami najnowszy raport i świeża prognoza pogody. Zapraszam.
12: Wrocław przygotowuje się na falę upałów. Tą informacją zaczynamy raport w samo południe. Rafał Jędraszek, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla miasta ostrzeżenie drugiego stopnia przed wysokimi temperaturami. Alert obowiązywać będzie do niedzieli, do godziny 20. Według prognoz przez najbliższe dni słupki rtęci mogą wskazywać od 30 do 33 stopni, a w sobotę nawet do 35 stopni Celsjusza. Noce również bardzo ciepłe, temperatura nie spadnie poniżej 18 stopni. W związku z upałami miasto uruchomiło kurtyny wodne na rynku przy ratuszu oraz przypomina o dostępnych zdrojach wody pitnej w różnych punktach Wrocławia, m.in. na Placu Dominikańskim, Placu Solnym, Wyspie Słodowej, w Parku Stanisława Tołpy, przy Hali Stulecia, przy ZOO oraz na lotnisku. Służby apelują o zachowanie ostrożności, szczególnie w przypadku dzieci, seniorów, kobiet w ciąży i osób przewlekle chorych. Zaleca się regularne picie wody, unikanie słońca w godzinach największego nasłonecznienia, noszenie lekkiej odzieży oraz nie pozostawianie dzieci i zwierząt w samochodach. Warto również zwracać uwagę na bezpieczeństwo osób starszych w swoim najbliższym otoczeniu. A więcej o pogodzie już po tym raporcie Radia Gra.
13: Twoje sprawy.
12: Ocena bezpieczeństwa miejsca zdarzenia, sprawdzanie przytomności i oddechu poszkodowanego, prowadzenie resuscytacji. W najbliższą sobotę w kilkudziesięciu lokalizacjach na terenie Dolnego Śląska odbędą się szkolenia z pierwszej pomocy. Wszystko w ramach krajowego treningu pierwszej pomocy.
14: Już w najbliższą sobotę w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej razem ze strażakami będziemy prowadzić warsztaty z udzielania pierwszej pomocy. To umiejętność i wiedza na wagę życia ludzkiego. Zapraszam bardzo serdecznie. Listę miejsc, gdzie takie kursy będą się odbywały, znajdziecie Państwo na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
12: Zapraszała wojewoda Dolnośląska Anna Żabska. We Wrocławiu takie szkolenia odbędą się m.in. przy Placu Solnym czy we wrocławskim ZOO. W raporcie zmieniamy temat na upały, jak znalazł wrocławskie kąpieliska. Na niektórych trwa już sezon. Poplażować można m.in. na Gliniankach czy na letniej pływalni Orbita. O tej drugiej opowiada Maciej Moczko, rzecznik prasowy miejski. niemieckiej spółki WCT Spartan.
0: Tutaj znajdziemy trzy niecki wykonane w stali nierdzewnej, także bezpieczne. Jedna niecka przeznaczona dla maluchów, czyli brodzik 40-centymetrowy. Oprócz tego niecka rekreacyjna, w której mamy dwie zjeżdżalnie. I taka niecka sportowa, jakby ktoś chciał popływać, też 50-metrowa niecka. Dużo miejsca, dużo terenu do rekreacji.
12: A przypomnijmy, od przyszłej soboty uruchomione zostaną bezpłatne kąpieliska oporów przy Harcerskiej 25 czy Królewiecka.
4: Wiadomości ogólnopolskie.
12: Czy ordynatorzy i kierownicy oddziałów szpitalnych będą musieli zdecydować, czy pracują w państwowej czy prywatnej placówce? W koalicji rządzącej jest wstępna zgoda na częściowe wprowadzenie zakazu łączenia praktyki publicznej z prywatną. To pokłosie afery w warszawskim Szpitalu Południowym.
10: Chodzi o wyeliminowanie patologii polegającej na tym, że jak pacjent potrzebuje dostać się do szpitala na NFZ, to najpierw patrzy, gdzie ordynator albo kierownik ma prywatny gabinet, tam idzie, płaci za wizytę i prosi o umieszczenie w państwowym szpitalu. Niestety czasem tak to działa, a zawsze pacjenci myślą, że tak to działa. No i stąd pomysł na ograniczenie tego.
12: Tłumaczył Krzysztof Berenda. Przypomnijmy, Sejm uchwalił ustawę o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL. Jak już wiecie, sprzed chwili, ale i z wcześniejszych piątkowych wejść pogodowych Radia Gra, dla Wrocławia obowiązuje ostrzeżenie przed upałami. Obowiązywać będzie przez cały weekend dziś, natomiast co najmniej wrocławskie termometry wskażą 31 stopni Celsjusza i to w cieniu. Do tego stabilne ciśnienie w granicach 1020 hektopaskali, wiatr słaby i generalnie piątek słoneczny, ale od godziny 16 do 2 w nocy IMGW ostrzega także przed możliwymi burzami.
11: Słońce wysoko, humory coraz lepsze, a weekend, no, coraz bliżej. Dzieją nas już tylko godziny. Dzisiaj piątek, 19 dzień czerwca. Na imieninowe życzenia czekają Romuald, Gerwazy i Protazy. Pozdrawiamy serdecznie. Za chwilę o tym, kto ma dzisiaj urodziny. A teraz Bledka i Dwa dni.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Ależ ten kawałek dodaje mocy. Alice DJ, Better Off Alone. Dzisiaj piątek, 19 dzień czerwca. Piękny weekend przed nami. Dla niektórych jeszcze piękniejszy, bo świętują urodziny. A kto z gwiazd urodził się 19 czerwca? W roku 1950 w San Diego przyszła na świat Ann Wilson, wokalistka grupy Heart. Ann Wilson kończy dzisiaj 76 lat. 4 lata młodsza jest Kathleen Turner, amerykańska aktorka, a w roku 1962 na świat przychodzi Paula Abdul. Amerykańska piosenkarka, tancerka, choreografka, jurorka w talent show. Paula Abdul ma dzisiaj 64 urodziny. Teraz o charakterze dziś urodzonych. Jest szczery, prostolinijny, bardzo inteligentny i otwarty na wszelkie nowości. Często przejawia rozmaite talenty. Jest wielkim estetą, zwolennikiem przyrody i miłośnikiem sztuki. No to spróbujmy doszukać jakichś wad. Jest taka jedna, którą łatwo zauważyć. Jak to mówią popularnie, ma krótki ląd, czyli kierują nim gwałtowne emocje i często wybucha w najmniej odpowiednim do tego momencie. Z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy dzisiaj mają urodziny. Za chwilę Mossy Money, Hello!
1: Reklama.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
1: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Marian, a ty komu kibicujesz?
4: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
3: Mistrz.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: Harlem Globetrotter.

0: Radio Gra.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family 250 gramów, 13,99. A Pepsi 1,5 litra, 5,49 przy zakupie dwóch.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Dinozaury we Wrocławiu?
5: Spokojnie, Psi Patrol jest już w drodze.
6: 19 i 20 czerwca od 11 do 17 pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką dinomisję. Czekają spotkania z bohaterami, tor przeszkód, eksperymenty z wulkanem, kino i konkursy z nagrodami. Wstęp wolny, dołączcie!
7: Po reklamie.
8: Słuchasz radia Gra FM.

magii hitom zespołu Queen nigdy nie brakowało. A Kind of Magic, Freddie Mercury i koledzy w radiu gra. Za chwilę kolejne hity, a ja przypominam, że dzisiaj przy hitach okazja potańczyć, bo dzisiaj wrocławska potańcówka na Placu Wolności. Rozpocznie się o godzinie 18. Zaproszeni są wszyscy chętni, bez względu na wiek czy umiejętności taneczne, a ma upłynąć pod znakiem gorących latynoskich rytmów. Co ciekawe, także dzisiaj mamy zaproszenie na plac Centrum Historii Zajezdnia, gdzie też potańcówka, ale w innym klimacie, w klimacie dawnych lat. Rozpocznie się troszkę wcześniej o godzinie 17:30. Także tańczymy dalej.

0: Jonesekada w Radiu Gra hity pełne energii na jeden z najdłuższych dni w roku. 19 czerwca potrwa 17 godzin i 13 minut i jest krótszy od najdłuższego o mniej niż jedną minutkę. Dzisiejszy zachód słońca dopiero o 21.23, a co na te godziny szykuje pogoda? To sprawdzimy za chwilę. Potem Anne Winsborn.
1: Reklama.
2: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
3: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Spacer z nietoperzami, silent disco, wystawy i instalacje artystyczne. Spotkanie z Dorotą Masłowską, Book Rave, gry plenerowe, happeningi oraz dziesiątki warsztatów i wydarzeń dla młodzieży i dorosłych. Już 22-24 czerwca Wrocław zaprasza na festiwal psychologiczny Remind. Przez 3 dni wokół hali stulecia miasto zamieni się w przestrzeń spotkań, rozmów i dobrej zabawy. Wstęp na festiwal jest bezpłatny. Program i zapisy znajdziecie na remind.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
10: Po reklamie.
11: Jak już wiecie sprzed chwili, ale i z wcześniejszych piątkowych wejść pogodowych Radia Gra, dla Wrocławia obowiązuje ostrzeżenie przed upałami. Obowiązywać będzie przez cały weekend dziś, natomiast co najmniej wrocławskie termometry wskażą 31 stopni Celsjusza i to w cieniu. Do tego stabilne ciśnienie w granicach 1020 hektopaskali, wiatr słaby i generalnie piątek słoneczny, ale od godziny 16 do 2 w nocy IMGW ostrzega także przed możliwymi burzami.
12: To jest Gra FM.

Espresso i Sabrina Carpenter, ale w upały kawka, jeżeli chodzi o napojenie, jest najlepszym wyborem, bo jak wiadomo, kawa odwadnia i wypłukuje minerały, a tych właśnie w gorące dni potrzebujemy. Także woda, izotoniki i inne płyny, byle w dużych ilościach. Udanego weekendu życzę i zapraszam na jutro na 12:00. Mariusz Pucyło. Trzymajcie się, nie dajcie się. Radio

0: Radia Gra FM.
1: Reklama.
2: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
3: Skoda.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
9: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
8: No to pa!
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
14: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
15: 19 dzień czerwca, mamy piątek, w końcu piątek i godzina 13 na zegarach. Posłuchajmy najnowszego raportu.
16: Dzień dobry, Daniel Hawrylenia przy mikrofonie. Zapraszam na popołudniowe raporty w Radiu Gra. Mężczyzna, który próbował wtargnąć do Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przez szyb wentylacyjny, jest już w rękach policji. Nie był uzbrojony, nikomu nic się nie stało, ale do wyjścia musieli go przekonywać policyjni negocjatorzy. Jak nieoficjalnie dowiedziała się nasza reporterka, mężczyzna może mieć zaburzenia psychiczne i najprawdopodobniej zostanie skierowany na badania. Urząd działa bez zakłóceń.
17: O tym się mówi we Wrocławiu.
16: Pierwszy rezerwat przyrody we Wrocławiu. Taki tytuł otrzymał Las Pilczycki. Rezerwat obejmuje wyjątkowy kompleks lasów położonych przy ujściu Ślęzy do Odry. To właśnie tam wykryto obecność gatunków chronionych i zagrożonych oraz liczne gatunki nietoperzy i ptaków.
18: Rezerwatów miejskich mamy naprawdę mało i to są takie oazy bioróżnorodności, które z uwagi najczęściej ze względu na swoją wartość przyrodniczą, środowiskową, ponadstandardową, oparły się presji samorządów czasami, które dbają o wygodę życia, ale też presji przede wszystkim inwestorów i zachowały się często w takich naturalnych swoich walorach i do dziś kultywują w nich procesy przede wszystkim naturalne.
16: Mówiła we Wrocławiu minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Rezerwat ma chronić naturę i zieleń. Oznacza to m.in. zakaz spacerowania poza wyznaczonymi ścieżkami czy rozpalanie ognisk. A teraz gra terenowa i wsparcie Tygrysów Sumatrzańskich. Samorząd Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego i Fundacja Zoo Wrocław Dodo zapraszają na finał piątej edycji projektu Animalia. Jutro, o czym informuje prezeska Fundacji Zoo Wrocław Dodo, Marta Gądek, możecie przez zabawę wesprzeć gatunek zagrożony wyginięciem.
0: Zapraszamy od 9 do 16 na grę terenową dla całych rodzin, dla wszystkich zwiedzających. Należy tylko kupić bilet do zoo, a dalej odwiedzać po kolei wszystkie stacje edukacyjne, w których też się dowiecie więcej o tygrysie sumatrzańskim, o jego biologii, o jego zachowaniu, o tym, dlaczego jest zagrożony wyginięciem i jak możemy mu pomóc. A dalej w strefie chilloutu czy w strefie relaksu możecie dostać nagrodę.
16: Dodajmy, że aby wziąć udział w zabawie, nie trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść do zoo i wykonać zadania.
17: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
16: Policja wszczęła postępowanie w sprawie wykrycia urządzenia GPS na wagonie towarowym w Poznaniu. O znalezisku powiadomiono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. A kto znalazł ten sprzęt elektroniczny? Posłuchajmy.
3: To był pracownik PKP Cargo. Czujnik GPS zauważył na wagonie typu węglarka. Ustalono, że ten wagon był w remoncie w punkcie utrzymania taboru w Poznaniu od lutego 2026 roku. Wcześniej w składzie pociągu towarowego w sierpniu zeszłego roku wyjeżdżał na Białoruś, w grudniu na Ukrainę. Wszczęto postępowanie dotyczące nielegalnego pozyskiwania informacji, a te działania prowadzili policjanci w ramach operacji TOR.
16: Tyle Krzysztof Zasada. Słupki rtęci we Wrocławiu wskazują aktualnie 30 stopni Celsjusza i ten żar tropików rozgości się na dobrych kilka dni. Pamiętajcie, że synoptycy z IMGW wydali ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach, które obowiązuje do niedzieli wieczór, ale żeby tego było mało, jest też kolejne ostrzeżenie dotyczące burz. To obowiązuje do drugiej w nocy w sobotę. Burzą będą towarzyszyły silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 80 km na godzinę.
15: Dzień dobry, po 13 w piątkowe popołudnie. Natalia Kawałek po tej stronie radia zostaje z wami do 18 i dużo dobrego dla was przygotowałam. Dobra muzyka, dobre wiadomości i wszystko, co dobre dla was na to piątkowe popołudnie. A zaczniemy od nawet nie tyle, że dobrej, a wspaniałej Shania Twain. Dajcie głośniej.

0: czerwca. Bielsk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Wydarzenia, ciekawe projekcje, więc moi drodzy, jeżeli jesteście ciekawi, co kinowo we Wrocławiu na Was czeka, zostańcie blisko.
2: Reklama.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt Fitness Skierpiątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Odpaliliśmy.

0: Korzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
2: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Wielosztuki w RTV.

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: I to jest piękna gra!
6: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
5: Tak, wiedziałem!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Gastorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl. Po reklamie.
9: To jest Gra FM.

0: Radia Gra Wrocław. To Michael Jackson oczywiście, gość, którego przedstawiać nie trzeba. Muzyka rozpoznawalna po pierwszej nutce i kinowo oczywiście cały czas do złapania Michael jest. Film naprawdę całkiem niezły, jeżeli kochacie jego muzykę, to koniecznie musicie to zobaczyć na wielkim ekranie. No a właśnie, co na wrocławskich ekranach mamy od tego tygodnia? Na przykład, jeżeli jesteście fanami horrorów, ale takich, które są nieoczywiste, to Backrooms bez wyjścia. To jest rzecz, można powiedzieć, horrorowa, ale architektonicznie i z tym was zostawię, polecam sprawdzić. Możecie też z nowości wybrać się na Czytając Lolitę w Teheranie albo na Monetary Pop, to też jest jedna z opcji. No i oczywiście Ojczyzna, czyli film Pawła Pawlikowskiego, który podbijał Cannes, jest już w kinach, a jeżeli jesteście fanami bajek, no to Toy Story 5, dorośli wy też jak najbardziej jesteście mile widziani. Do tego wszystkiego Federico Fellini, jego filmy możecie oglądać w kinie Nowe Horyzonty. Możecie się też w ten weekend wybrać na pokaz specjalny wersji reżyserskiej Midsommar w biały dzień. Wielkie kino, no i piękne kino przede wszystkim. Do tego wszystkiego Andy Warhol, Amerykański sen, czyli sztuka na ekranie. A jeżeli jesteście fanami deskorolki, to Światowy Dzień Deskorolki w kinie Nowe Horyzonty też jest obchodzony.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

Fine, Young Cannibals, She Drives Me Crazy w Radiu Gra Wrocław. Fantastyczne, pozytywne melodie podrzucamy. Za chwilę po polsku wam będziemy grać. Kult, gdy nie ma dzieci, a więc klasyczna wakacyjna piosenka. A jak z tymi wakacjami pod kątem pogodowym, to też będziemy sprawdzać najnowsza prognoza pogody, również ta na weekend. To już za parę chwil na naszej antenie.

0: każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
8: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
9: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
10: Halo Wrocław! Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do Centrum Handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
11: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
12: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
14: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
15: Po reklamie.
16: Słupki rtęci we Wrocławiu wskazują aktualnie 30 stopni Celsjusza i ten żar tropików rozgości się na dobrych kilka dni. Pamiętajcie, że synoptycy z IMGW wydali ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach, które obowiązuje do niedzieli wieczór, ale żeby tego było mało, jest też kolejne ostrzeżenie dotyczące burz. To obowiązuje do drugiej w nocy w sobotę. Burzą będą towarzyszyły silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 80 km na godzinę.
17: To jest Radio Gra.

0: Just Dance to oczywiście Lady Gaga w Radiu Gra Wrocław tuż przed godziną 14. Za chwilę nasz najnowszy raport, a ja w międzyczasie podrzucę Wam taką dosyć istotną informację. I teraz tak, ja wiem, że mamy porę obiadową, ale czasem w porze obiadowej również warto pomyśleć o śniadaniu. A dlaczego? A bo przed nami wielkie wrocławskie śniadanie na Bastionie Sakwowym. Fantastyczne wydarzenie, totalnie darmowe. Można się objeść pysznościami. Musicie, po prostu musicie tam wpaść z całą rodziną, z przyjaciółmi, znajomymi. Bo słuchajcie, to będzie aż 1700 porcji degustacyjnych. Właśnie jeżeli macie chęć na testy, no to moi drodzy, świetnie. Na okazję. Będzie to się działo 27 czerwca, sobotnie przedpołudnie. Piękne stoły na Bastionie Sakwowym, udekorowane kwiatami. No słuchajcie, naprawdę będzie przesympatycznie, ale jest jeden mały haczyk. To jest wydarzenie, na które trzeba się zapisać, bo możecie sobie chyba wyobrazić, że skoro będzie jakieś pyszne menu degustacyjne za darmo, no to chętnych będzie wielu. Zapisy już trwają, zaglądajcie na oficjalną stronę miasta, no i nie zwlekajcie, żeby Wam te ostatnie porcje nie umknęły przed nosem.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
4: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
10: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow.
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
18: Po reklamie.
19: Mamy dla Was najnowszy raport, jest punktualnie 14. Posłuchajcie, co przygotowali nasi dziennikarze.
20: Daniel Chawryleniak, kłaniam się o 14 i zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. Rada Miejska Wrocławia odrzuciła konsultacje społeczne i projekt uchwały zmniejszenia liczby osiedli do 22. To inicjatywa Roberta Suligowskiego i Sławomira Czerwińskiego, którzy swój pomysł argumentowali tym, że rady osiedli nie korzystają ze swoich kompetencji. Radni przekonują jednak, że zmiany są potrzebne.
21: Rada Miejska przyjęła strategię Wrocław 2050, która w roku 2050 ma zadanie wprowadzić 10 dzielnic we Wrocławiu. Patrząc na kwestię wprowadzenia takiego rozwiązania, to uważamy, że połowa osiedli, bo nie będziemy się trzymać kurczowo liczby 22, tylko mówiąc, że to jest mniej więcej połowa, no bo kilka kwestii może być do dyskusji, to jest wersja przechodnia, która też będzie punktem wyjścia do tego, aby Wrocław mógł przejść w późniejszej fazie na te jednostki po prostu większe.
20: Mówił po południu w Radiu Gra radny Sławomir Czerwiński.
22: O tym się mówi we Wrocławiu.
20: W stolicy Dolnego Śląska rozpoczyna działalność kolejne Centrum Aktywności Lokalnej. Tym razem do miejskiej sieci celi dołączają Pawłowice. Nowe miejsce będzie służyć mieszkańcom jako przestrzeń spotkań, sąsiedzkich inicjatyw i wspólnych działań na rzecz osiedla we współpracy z Radą Osiedla. Wrocław od lat konsekwentnie inwestuje w rozwój lokalnych społeczności i należy do liderów tworzenia Centrów Aktywności Lokalnej w naszym kraju. Pawłowice to już 28 tego typu miejsce na mapie naszego miasta. Oficjalne otwarcie nowego Centrum Aktywności Lokalnej odbędzie się w poniedziałek o godzinie 10, a nowy cel mieści się przy ulicy Pawłowickiej 78. Zmieniamy temat. W drugiej połowie przyszłego tygodnia odbędą się przesłuchania do chórów dziecięcych NFM-u. Przesłuchania są krótkie i bezstresowe, jak przekonują organizatorzy, a jak się do nich przygotować, powiedziała nam menadżerka chóru Barbara Olech.
0: Zapraszamy chłopców w wieku 7 do 10 lat oraz dziewczynki w wieku od 8 do 14 lat. Jednak nie jest to wymóg konieczny. Jeżeli dziecko radzi sobie z czytaniem, to zapraszamy również młodsze dzieci, żeby mogły się sprawdzić. Tak naprawdę w żaden sposób nie trzeba się przygotowywać, wystarczy do nas przyjść, my wszystko powiemy. Na wejściu poprosimy, żeby dziecko powtórzyło kilka dźwięków bądź krótką melodię, ewentualnie zaśpiewało na przykład 100 lat. Nie mamy żadnych limitów, więc tutaj zapraszamy wszystkich, jeżeli dziecko wykazuje jakikolwiek talent, zapraszamy serdecznie, żeby mogło się sprawdzić.
20: Dodajmy, że przesłuchania będą odbywać się w Green Roomie od środy do piątku od godziny 18.
22: Wiadomości Radia Gra.
20: W raporcie z kraju zmiany po głośnej aferze w warszawskim szpitalu południowym. Jeszcze dziś ma zostać powołana nowa rada nadzorcza placówki, zapowiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To reakcja na kontrowersje związane z wysokimi zarobkami byłego radnego Ursusa oraz doniesienia o obsługiwaniu polityków poza kolejką na SOR-ze. A jakie zmiany czekają jeszcze szpitale? Posłuchajmy.
2: Rady nadzorcze miejskich spółek medycznych będą wzmocnione i nie będzie w nich polityków. I tutaj nie chodzi o piętnowanie kogokolwiek, ale o to, żeby nie było najmniejszych podejrzeń, że w zarządzaniu szpitalami pojawia się jakikolwiek akcent polityczny.
20: Tyle prezydent stolicy, a za godzinę sprawdzimy, jakie atrakcje przygotowały na wakacje wrocławskie kąpieliska. Bądźcie z nami. Na wrocławskich termometrach 31 kreska nad zerem, ale temperatura odczuwalna dochodzi do nawet 35 stopni Celsjusza. Uważajcie na siebie i pamiętajcie o ostrzeżeniu drugiego stopnia o upałach, które obowiązuje do niedzieli i kolejnym obowiązującym do drugiej w nocy w sobotę dotyczącym burz. Te mają pojawić się jeszcze późnym popołudniem w piątek, będą gwałtowne i będą im towarzyszyły silne opady deszczu oraz porywisty wiatr.
19: O 14 parę chwil, cześć, dzień dobry, to cały czas Natalia Kawałek i cały czas program Moje Miasto. I smacznego Wam życzę, bo tak jak pora około obiadowa, to wiecie, żeby nam to nie umknęło, smaczności. To się też może odnosić do hitów, które dla Was mamy, bo są naprawdę smakowite. Ja się

0: numerów, które dobrze nas nakręcają na piątkowe popołudnie. No oczywiście Sex Bomb w Radiu Gra Wrocław. A tymczasem ja was lekko narzucę na mapę. Być może nasi fantastyczni porankowcy już to zrobili, ale stwierdziłam, że słuchajcie, są takie święta, o których warto informować przez cały dzień, żeby świętowanie wam nie umknęło, a dzień leniwych spacerów to, moi drodzy, jest coś absolutnie pięknego. I tutaj celebrację polecam przeciągnąć z dzisiejszego dnia na cały aż weekend. Nie ma co pędzić, pogoda jest piękna, może nawet aż za piękna z tą temperaturą, która nam się na weekend szykuje, ale właśnie leniwe spacery to jest coś dopasowanego idealnie do tej pogody, no i do okoliczności weekendowych.
1: Reklama.
2: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Ceny, cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Harlem Globetrotters.

0: Zaprasza Radio Gra.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Już od 22 czerwca Wrocław stanie się stolicą psychologii. Kongres i festiwal psychologiczny Remind to 3 dni wykładów, debat, warsztatów i spotkań o relacjach, technologii, edukacji i zdrowiu psychicznym. Wśród gości m.in. Olga Tokarczuk i Robert Cialdini. Wydarzenie dopełni koncert z udziałem m.in. Krzysztofa Zalewskiego, Natalii Schroeder i Zako Power. Szczegóły i bilety na remind.pl.
4: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup 2 produkty do opalania. Bielenda Soldor i

0: oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Od 11 do 17 pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką dinomisję. Czekają spotkania z bohaterami, tor przeszkód, eksperymenty z wulkanem, kino i konkursy z nagrodami. Wstęp wolny. Dołączcie!
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Grunwald.

0: Niby tylko kilka prostych dźwięków, ale ile radości może dać ATC Around the World w Radiu Gra Wrocław. A propos radości, no to właśnie, radości i schłodzenia trzeba szukać nie tylko dzisiaj, ale i przez ten weekend, no i powoli musimy się już nastawiać na to, że no idą do nas upały i trzeba coś wykombinować, żeby przetrwać. No i właśnie, na oficjalnej stronie miasta jest pełna rozpiska kąpielisk i letnich basenów we Wrocławiu, które już są otwarte i już do siebie zapraszają razem ze wszelkimi atrakcjami. Ja powiem szczerze, zwróciłam uwagę na Park Glinianki, centrum rekreacyjne przy Kosmonautów, z tego względu, że oni wracają z nocowankami na Gliniankach. Gwiazdy, woda, relaks, to brzmi fantastycznie. Startują jeszcze nie w ten, a w kolejny weekend, ale moi drodzy, warto sobie to wbić w kalendarz, no i sprawdzić, jakie konkretnie atrakcje będą tam na Was czekać. No i zaglądajcie na wrocław.pl. Tutaj zobaczycie, czy to kąpielisko najbliżej Was już zaprasza, czy jeszcze musicie poczekać.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Kilka fajnych trąbek, kilka fajnych saksofonów i od razu po południe lepiej płynie Moving on Up w Radiu Gra Wrocław. A właśnie, jak nam będzie płynęło dalej, jaka pogoda nas czeka, to możecie przewidywać, ale nasi dziennikarze wiedzą na 100%. Za chwilę ta najnowsza prognoza pogody, a do niej dorzucimy jeszcze Katy Perry z numerem Hot and Cold.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
6: Spacer z nietoperzami, Silent Disco, wystawy i instalacje artystyczne. Spotkanie z Dorotą Masłowską, Book Rave, gry plenerowe, happeningi oraz dziesiątki warsztatów i wydarzeń dla młodzieży i dorosłych. Już 22-24 czerwca Wrocław zaprasza na festiwal psychologiczny Remind. Przez 3 dni wokół hali stulecia miasto zamieni się w przestrzeń spotkań, rozmów i dobrej zabawy. Wstęp na festiwal jest bezpłatny. Program i zapisy znajdziecie na remind.pl.
7: Halo Wrocław! Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do centrum handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
11: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
10: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
11: A każdy dzień to nowa przygoda.
12: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
13: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
14: Po reklamie.
15: Na wrocławskich termometrach 31 kreska nad zerem, ale temperatura odczuwalna dochodzi do nawet 35 stopni Celsjusza. Uważajcie na siebie i pamiętajcie o ostrzeżeniu drugiego stopnia o upałach, które obowiązuje do niedzieli, i kolejnym obowiązującym do drugiej w nocy w sobotę, dotyczącym burz. Te mają pojawić się jeszcze późnym popołudniem w piątek, będą gwałtowne i będą im towarzyszyły silne opady deszczu oraz porywisty wiatr.

0: to są potężne głosy. David Guetta, Teddy Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone w Radiu Gra Wrocław. Niebawem wybije godzina 15. Do 15 co nieco muzycznie jeszcze nam się tutaj uda wcisnąć, ale wcześniej bardzo chcę wcisnąć bardzo fajną informację. Warto, słuchajcie, wybrać się na podwórko Neonów Ruska 46, bo to tutaj dzisiaj będzie odsłaniana instalacja artystyczna, plecionka na windę. Coś, co na pewno zrobi na was wrażenie, bo to jest, słuchajcie, taka forma sztuki wielkoformatowa, więc na pewno zauważycie ją z daleka i to wielkie oficjalne odsłonięcie będzie właśnie dzisiaj o 19.30. Będzie prezentacja przestrzeni instalacji artystycznej, także no, co tu dużo mówić, zaglądajcie, 20 osób nad tym pracowało, a i więcej może przyjść, żeby to wszystko pooglądać, więc Ruska 46, dzisiaj 19.30. Zaglądajcie śmiało.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Przed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
2: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
3: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
4: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro.
7: Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Po reklamie.
9: Punktualnie 15 i nasi dziennikarze też punktualni mają dla Was najnowszy raport. Zajmiemy się teraz też sportem.
10: Jest 15, Daniel Kawrylenia, zaczynamy popołudniowy raport w Radiu Gra Wrocław. Zapraszam. Na początek dobra informacja dla mieszkańców. Rozpoczął się ostatni etap remontu Żabiej Kładki, a tym etapem jest układanie nowego pomostu. Prace na Żabiej Kładce rozpoczęły się miesiąc temu od budowy rusztowań i pomostu technicznego pod istniejącą kładką. W kolejnych tygodniach wykonawca oczyścił i naprawił całą konstrukcję, a następnie zabezpieczył ją przed korozją i pomalował. Nowe deski będą odporniejsze na działanie czynników atmosferycznych, ponieważ są wykonane nie z drewna, lecz z kompozytu. Prace mają potrwać do końca przyszłego tygodnia.
11: O tym się mówi we Wrocławiu.
10: Trwa sezon na wrocławskich kąpieliskach. Od początku czerwca poplażować można już m.in. na Gliniankach. Ten obiekt co roku cieszy się dużym zainteresowaniem, m.in. dzięki największemu wodnemu torowi przeszkód. Maciej Moczko, rzecznik Spartana, przypomina w rozmowie z nami, że przed sezonem letnim Glinianki przeszły odświeżenie.
12: Na plaży mamy wysypany nowy piasek, uregulowaną plażę. Z takich informacji dla rodzin z dziećmi poszerzyliśmy w tym roku trochę brodzik, także brodzik będzie, strefa dla dzieci będzie troszeczkę szersza i tam też znajdą się dwie zjeżdżalnie małe dla dzieci w kształcie słoników, także zachęcam do tego, aby korzystać z tego. Oprócz tego strefy gastronomiczne, odświeżone szatnie, przebieralnie, no i duży teren do tego, aby poleżakować, a również też w wyznaczonych miejscach będzie można pogrillować, przyjść, popiknikować.
10: A już od 27 czerwca do końca wakacji mieszkańcy będą mogli korzystać także z bezpłatnych kąpielisk Oporów przy Harcerskiej oraz Królewiecka przy Królewieckiej. Jak już wiecie z raportów Radia Gra, jutro na Pawłowicach odbędzie się wielki wrocławski piknik. W Parku Pawłowickim za darmo będziecie mogli skorzystać z warsztatów, animacji i koncertów, zapowiada organizatorka Oksana Terefenko-Choroszczak.
13: Na scenie zaprezentują się zespoły między innymi Touhaje, których na pewno Państwo pamiętają z muzyki do serialu Watacha, Karczmarze ze swoją cudowną muzyką pogranicza, Rekarpaty, zespół Łemkowski, Namiren, zespół japoński, Barwinok, Kapusta Band, Studenty Tanciują, Łemkowski zespół pieśni i tańca Kyczera. Nie zabraknie również mniejszości niemieckiej, która od pokoleń mieszka we Wrocławiu, więc będą Państwo mogli również usłyszeć niemieckie brzmienia.
10: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12. Dodajmy, że piknik połączony jest z obchodami Nocy Świętojańskiej.
11: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
10: 19 krajów Unii, w tym Polska, apeluje o szybsze działania w sprawie nielegalnej migracji. W liście do unijnych liderów chcą sprawniejszych decyzji i rozważenia tworzenia ośrodków dla migrantów poza granicami Unii. Podkreślają, że czas skończyć z samymi rozmowami i skupić się na konkretnych rozwiązaniach, które mają lepiej kontrolować przepływ migrantów i ich powroty. Od 1 lipca wchodzi ważna zmiana dla pacjentów korzystających z recept. Jeśli na jednej recepcie zapisano kilka leków, będzie ją można zrealizować w różnych aptekach, a nie jak dotąd tylko w jednej. Pacjenci będą też mogli wykupywać leki stopniowo, a nie wszystkie naraz. Pora na popołudniowy raport sportowy w Radiu Gra. Daniel Hawrylenia, zapraszam. W niedzielę żużlowcy Betard Sparty Wrocław zmierzą się w ligowym meczu ze Stelmet Falbazem w Zielonej Górze. Do zespołu wrocławian wraca po rekonwalescencji Artiom Łaguta. Jak pamiętacie, pod koniec maja w ciągu jednego tygodnia kontuzji doznało aż 3 zawodników WTS-u, wspomniany Łaguta, a także Daniel Bewley i Mikkel Andersen. W awizowanym składzie znalazł się Łaguta, natomiast Bewley i Andersen wciąż leczą kontuzję. Wiadomo już, że Brytyj czeka. Najwcześniej na torze zobaczymy dopiero we wrześniowych playoffach. Z kolei Zielonogórzanie po 8 ligowych spotkaniach mają na koncie zaledwie 2 punkty, tracąc aż 8 do czołowej czwórki. W meczu we Wrocławiu z Betard Spartą żużlowcy Stelmetu, przypomnijmy, przegrali 64-26. W uzyskaniu dobrego wyniku Stelmetowi ma pomóc wracający do kadry młodzieżowiec Damian Ratajczak, który w kwietniu złamał kość udową oraz doznał kontuzji barku. Nie wiadomo jeszcze, czy w niedzielę na torze pojawi się natomiast Dominik Kubera. Początek spotkania o godzinie 17. Ta kopalnia będzie już we Wrocławiu do końca dnia. Słupki rtęci do tego czasu ani drgną i nadal będą wskazywać 31 stopni na plusie. Temperatura odczuwalna jest jednak znacznie wyższa, dochodzi do 35 stopni Celsjusza. Pamiętajcie, że późnym popołudniem w naszym mieście prognozowane są gwałtowne burze. Uważajcie na siebie i pijcie dużo wody.
9: Godzina 15 to jest taka sportowa godzina w Radiu Gra Wrocław. Będę podtrzymywała tę tradycję, nie tylko raport sportowy, ale newsy sportowe w tej godzinie będę dla Was miała. Zostańcie koniecznie. Ale spokojnie, jeżeli o muzykę chodzi, to tutaj nie będzie na sportowo, tutaj będziemy grać po prostu dobrze. Hity pełne energii w Radiu Gra Wrocław, na to możecie liczyć. To prywatnie jeden z moich ulubieńców. Aha, Take On Me, dajcie głośniej.

0: bardzo lubię takie przemyślane połączenia z dobrym wokalem i bardzo dobrym bitem, dobrą muzyką i to jest właśnie takie połączenie Dua Lipa i Calvin Harris w numerze One Kiss w Radiu Gra Wrocław. Nie jeden, a wiele meczy natomiast czeka nas, może niekoniecznie dzisiaj, bo dzisiaj oficjalnie tylko jeden, ale o północy startuje kolejny, później 2:30, 5 rano. No i tak to się wszystko będzie toczyło. Sporo sportowych emocji przed nami. No i oczywiście, gdybyście mieli chęć, to część tych meczy możecie oczywiście oglądać nie tylko u siebie w domu, ale w niektórych barach, knajpkach Wrocławia coś niecoś się znajdzie. Za chwilę wam podrzucę rozpiskę konkretną. Jeżeli chodzi o ten rozpoczynający się weekend, no to moi drodzy, tutaj nic, tylko mecze oglądać. Po co iść spać? Ewentualnie odsypiać można w ciągu dnia, bo w sumie upał i tak całkiem spory. Brzmi jak dobry plan.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze.
6: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie.

0: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: W Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
7: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dembanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
8: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon.
10: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
12: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: Po reklamie.

0: To jest muzyka, która dobrze nas nakręca do tego, żeby jak najszybciej wypełniać swoje obowiązki w pracy, a przy okazji myślę, że sportowców to też nakręca do walki. Nas na przykład potencjalnie do treningu, jakby ktoś chciał iść pobiegać w taką chłodniejszą chwilę w ciągu dnia, czyli może niekoniecznie teraz, ale jakoś wieczorem, no to z tym numerem na słuchawkach to jest, słuchajcie, inna jakość biegania. Od razu wam mówię, Survivor to za nami, a przed nami zgodnie z obietnicą podpowiedź, gdzie można wybrać się na mecz. No i jest takie miejsce, które jest absolutnie we Wrocławiu wyjątkowe. I właśnie, jeżeli dzisiaj o 21:00 chcielibyście zobaczyć wyjątkowe spotkanie USA kontra Australia, to śmiało zaglądajcie na dach Wrocławi. Pit Lane Summer Bar zaprasza, wstęp jak najbardziej wolny. Tutaj wszystkie te mecze o takich rozsądnych, wieczornych godzinach są puszczane, też z samego środka nocy niekoniecznie, ale kto wie, może tam się uda kogoś przekonać, niewykluczone. W każdym razie dzisiaj godzina 21:00, dach Wrocławi, wstęp wolny, zaglądajcie, ale pub sportowy Wembley na przykład przy Ruskiej też do siebie zaprasza. Tutaj o 21:00 wiadomo, mecz zobaczyć można, a z kolei o północy wieczorna uczta piłkarska Szkocja kontra Maroko, to też będzie można tam zobaczyć na żywo. A poza tym po prostu się rozglądajcie, miejcie oczy i uszy dookoła siebie otwarte, podpytajcie znajomych, no bo te mecze, umówmy się, w wielu knajpkach są puszczane.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A jeżeli wy u siebie na przykład w ogródku też robicie strefę kibica, to dajcie znać, piszcie 3002. Chętnie przekażę dalej, może wpadną dodatkowi goście.

0: Britney Spears. Baby One More Time w Radio Gra Wrocław. A u nas jeszcze raz, One More Time, będziemy sprawdzali najnowszą prognozę pogody. Oczywiście będziemy Was informowali o alertach, bo tak, moi drodzy, mamy alert od IMGW na cały weekend. We Wrocławiu będzie bardzo, bardzo gorąco, więc pamiętajcie o nawodnieniu, dbajcie o siebie, bądźcie bezpieczni. To są bardzo ważne rzeczy. Szczegóły pogodowe już za parę chwil. Zostańcie.
1: Reklama.
2: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Marian, a ty komu kibicujesz?
5: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
4: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
12: I dlatego wróciłeś na studia?
11: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
13: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idais.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW i DAIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
14: Leroy, akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin, z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
15: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
16: Notino. Today is yours. Feel good.

0: Moving. Po reklamie.
1: Ta kopalnia będzie już we Wrocławiu do końca dnia. Słupki rtęci do tego czasu ani drgną i nadal będą wskazywać 31 stopni na plusie. Temperatura odczuwalna jest jednak znacznie wyższa, dochodzi do 35 stopni Celsjusza. Pamiętajcie, że późnym popołudniem w naszym mieście prognozowane są gwałtowne burze. Uważajcie na siebie i pijcie dużo wody.
2: To jest Radio Gra.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha.

0: Ed Sheeran śpiewał o złych nawykach, ale umówmy się, ze złych nawyków chyba wychodzą po prostu najlepsze piosenki, przynajmniej ciekawe, to z całą pewnością. Ed Sheeran, Bad Habits za nami w Radiu Gra Wrocław, a u nas już prawie 16 i to jest dobry moment, żeby wam powiedzieć o wycieczkach, o koncertach, o warsztatach, o kinie plenerowym, festynach, potańcówkach, sąsiedzkich spotkaniach, bo to wszystko, moi drodzy, czeka nas już w ten weekend. Od dzisiaj w zasadzie jubileuszowa 10. edycja Święta Przedmieścia Oławskiego do 21 czerwca trwać będzie, a więc moi drodzy, zaglądajcie śmiało, bo będzie naprawdę bardzo dużo dobroci. Będzie można wspólnie szyć ekoworeczki, będzie joga na świeżym powietrzu, będą też festiwale zainteresowań, będzie można popykać w ping-ponga, będzie wernisaż zdjęć, będą warsztaty tańca, warsztaty poezji. Naprawdę, to jest tylko drobny, maluteńki element tego wszystkiego, tej długiej listy wydarzeń, które na was czekają. Zaglądajcie na Facebooka, taki fanpage Dni Trójkąta i tutaj pełna rozpiska na was czeka. Dużo dobrej muzyki, dużo fajnych wydarzeń, no i fajna atmosfera przede wszystkim. Zaglądajcie śmiało, choćby teraz, bo już teraz sporo się tam dzieje.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wielosztuki w RTV.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
3: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
2: Wspaniale się to ogląda.
3: A jak smakuje?
2: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
6: Odpaliliśmy

0: Słuchaj, niskie ceny.
1: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Już od 22 czerwca Wrocław stanie się stolicą psychologii. Kongres i festiwal psychologiczny Remind to 3 dni wykładów, debat, warsztatów i spotkań o relacjach, technologii, edukacji i zdrowiu psychicznym. Wśród gości m.in. Olga Tokarczuk i Robert Cialdini. Wydarzenie dopełni koncert z udziałem m.in. Krzysztofa Zalewskiego, Natalii Schroeder i Zako Power. Szczegóły i bilety na remind.pl.
10: Po reklamie.
11: I tak oto wybiła 16, a razem z 16 zaczyna się najnowszy raport w Radiu Gra Wrocław.
12: Daniel Chawrylenia, zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. Ocena bezpieczeństwa miejsca zdarzenia, sprawdzanie przytomności i oddechu poszkodowanego, prowadzenie resuscytacji w sobotę w kilkudziesięciu lokalizacjach na terenie Dolnego Śląska, odbędą się szkolenia z pierwszej pomocy. Wszystko w ramach krajowego treningu pierwszej pomocy.
13: Czy potrafisz udzielić pierwszej pomocy? Czy potrafisz zatamować krwotok? Czy też wezwać prawidłową pomoc? Jeśli nie jesteś pewien, czy pewna, zapraszamy cię na krajowy trening pierwszej pomocy. Całej Polsce, w tym na Dolnym Śląsku, już w najbliższą sobotę w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej razem ze strażakami będziemy prowadzić warsztaty z udzielania pierwszej pomocy. To umiejętność i wiedza na wagę życia ludzkiego. Zapraszam bardzo serdecznie. Listę miejsc, gdzie takie kursy będą się odbywały, znajdziecie Państwo na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
12: Zaprasza wojewoda dolnośląska Anna Żabska. We Wrocławiu takie szkolenia odbędą się m.in. na Placu Solnym czy w ZOO.
14: O tym się mówi we Wrocławiu.
12: Jak już wiecie z anteny Radia Gra, Las Pilczycki został pierwszym rezerwatem przyrody we Wrocławiu. To właśnie tam wykryto obecność gatunków chronionych i zagrożonych oraz liczne gatunki nietoperzy oraz ptaków. Z obecności takich terenów zielonych cieszą się mieszkańcy Pilczyc.
15: Jest coraz piękniej, bo spacerowałam i widzę postępujące prace. No te ścieżki mi się podobają spacerowe i to, że dla dzieci robią coraz więcej takich różnych urządzeń montują.
16: No tam robione jest ścieżki, to fajnie wygląda.
12: Rezerwat ma chronić naturę i zieleń. Oznacza to m.in. zakaz spacerowania poza wyznaczonymi ścieżkami czy rozpalanie ognisk. W popołudniowym raporcie Radia Gra teraz przegląd najciekawszych wydarzeń nadchodzącego weekendu. Dziś na Placu Wolności odbędzie się kolejna wrocławska potańcówka, a w centrum koncertowym A2 wystąpi Gips, jeden z najpopularniejszych polskich raperów młodego pokolenia. Od piątku do niedzieli bulwar Dunikowskiego ponownie stanie się kulinarnym sercem miasta za sprawą Gastromiasto. Z kolei miłośnicy piwa rzemieślniczego powinni odwiedzić Tarczyńskie Arenę, gdzie odbędzie się 16. Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa. Przez cały weekend swoje święto obchodzić będzie również podwórko Ruska 46. W sobotę Park Pawłowicki stanie się miejscem wielkiego wrocławskiego pikniku oraz Nocy Świętojańskiej. Do tradycji słowiańskich nawiąże również Nocy Świętojańska organizowana w Leśnicy przez OPT Zamek. W ramach obchodów Święta Wrocławia mieszkańcy będą mogli uczestniczyć także w wyjątkowym koncercie na wrocławskim rynku. W sobotę o godzinie 20 wystąpi reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego. Sportowych emocji natomiast dostarczy sobotnia runda Speedway Grand Prix na Stadionie Olimpijskim. To także ostatni weekend, aby zobaczyć w Hydropolis wystawę czasową w cieniu gigantów Titanic, Britannic i Olympic.
14: www.radiogra.pl.
12: Pora sprawdzić, co po południu dzieje się w Polsce. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował podczas warszawskich targów obronnych, że Polska dostała od USA zielone światło do rozmów o utworzeniu stałej bazy wojsk amerykańskich. Jak podkreślił szef MON, to duży krok w stronę realizacji wieloletnich planów i wzmocnienia bezpieczeństwa kraju. I jeszcze krótko o tym, co wydarzyło się dziś w Sejmie RP. Do Sejmowej Komisji Weryfikacyjnej trafił projekt Konfederacji, który zaostrza kary za przemyt ludzi. Zakłada m.in. wysoką, stałą grzywnę 100 tysięcy złotych i przepadek mienia. Część posłów popiera kierunek zmian, ale krytykuje sztywne przepisy. Rząd zapowiada własne, szersze rozwiązania w tej sprawie. Na razie we Wrocławiu jeszcze spokojnie i upalnie, ale wieczorem pojawią się burze, ostrzegają synoptycy z IMGW. Burzą będą towarzyszyć silne opady deszczu do nawet 35 mm na metr kwadratowy i porywisty wiatr do 80 km na godzinę. A reszta popołudnia upłynie pod znakiem tropików z temperaturą powyżej 30 stopni Celsjusza i niewielkim zachmurzeniem.
11: Dzień dobry, o 16 to popołudnie piątkowe, o 16 to jest już zupełnie inne popołudnie niż choćby to, no nie wiem, jeszcze wczoraj. Już człowiek czuje ten weekend, ba, niektórzy już ten weekend mają. No to pod ten weekend gramy wam fantastyczne weekendowe, ciepłe melodie. Kygo, Khalid i Griffin.

0: DJ Antoine, Ma Chérie, więc troszeczkę francuskiej energii w Radiu Gra Wrocław. I faktycznie we Francji teraz będziemy, ale nie gdzieś na lazurowym wybrzeżu, a w zupełnie innych zakamarkach, bo chodzi o miejscowość na pograniczu Belgii z Francją, czyli Arras. I to jest wyjątkowe miejsce, gdzie organizowane są, słuchajcie, konkursy na najlepsze frytki świata. Można tam zdobyć Mistrzostwo Świata w smażeniu frytek, no bo właśnie z tamtych okolic frytki belgijskie pochodzą, wiadomo, klasyk absolutny, podobno najlepsze. No i jury się tam zachwycało. Jest restauracja holenderska, która dostała to najwyższe odznaczenie i teraz tam się podobno ustawiają takie kolejki, że dajcie spokój, słuchajcie. Ale najlepsze jest to, że oni wszyscy nigdy w życiu nie posmakowali frytek zrobionych przez polską babcię. Bo umówmy się, nasze babcie, mimo że na frytkach nie wychowane, to one wiedziały, jak tego polskiego ziemniaka pociąć, jak go usmażyć i co zrobić, żeby no to był po prostu najlepszy smak świata. Także Francja, Holandia, Belgia, wszyscy się mogą uczyć od polskich babć.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna lepiej.

0: czerwca. Bielsk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
2: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej rzepakowy Olala 3 litry 12,99, a masło ekstra z Mlecznej Drogi. Jedno kupujesz, a dwa gratis otrzymujesz.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
8: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
7: No, sprytnie.
9: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
14: Po reklamie.
15: To jest Gra FM.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Yes! It is not that funny. Let's go.

0: jest piosenka o tym, żeby przy kimś zostać i się za daleko nie ruszać najlepiej. For the Cause, Stand By Me w Radiu Gra Wrocław. Hity pełne energii, oczywiście, ale no ja bym się z tym troszeczkę pokłóciła, podyskutowała. Czasem jednak lepiej nie zostawać, a coś pokombinować, gdzieś pojechać, a dzisiaj można złapać fajną inspirację. Spotkanie klubu Podróżnika w Centrum Aktywności Lokalnej Zakrzów to dziś o 18:00 dziać się będzie, a tym razem zabiorą nas w piękną podróż do Bośni i Hercegowiny. Czyli taka przestrzeń teoretycznie, no, nie jest daleka, ale jednocześnie nie jest jakoś tak, mam wrażenie, przez polskich turystów mocno zbadana. A więc jeżeli jesteście ciekawi kraju kulturowej różnorodności, bezkresnych, górzystych krajobrazów, no to kochani, zaglądajcie dzisiaj na 18:00 cal Zakrzów. Nie musicie się zapisywać, za nic nie płacicie, po prostu przychodzicie, słuchacie i oglądacie przepiękne zdjęcia, no i oczywiście łapiecie inspirację.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Nie wiem, jakie inspiracje złapał Dawid Podsiadło, ale ten numer jest fantastyczny. Tegoroczna nowość. Sezon.

0: Są takie numery, do których po prostu fantastycznie się wraca i dla mnie to jest jeden z nich. Ace of Base, Life is a Flower w Radiu Gra Wrocław. A za chwilę kolejny numer, do którego też pięknie się wraca. Cher będzie nam śpiewać tak, że och, kochani, ciężko będzie oderwać się od radia. Zostańcie blisko, koniecznie. Po drodze podrzucimy Wam jeszcze tę najnowszą prognozę pogody. Wszystkie ostrzeżenia, wszystkie aktualności, wszystko, co o pogodzie we Wrocławiu musicie usłyszeć.
1: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media

0: sklepu. Biedronka.
1: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
2: I co, zapisałeś się już na studia?
3: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
2: Sprawdź Uniwersytet DSW Teis. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
3: Brzmi jak miejsce dla mnie.
4: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Teis. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Teis. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
5: Halo Wrocław! Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do Centrum Handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
6: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Spacer z nietoperzami, silent disco, wystawy i instalacje artystyczne. Spotkanie z Dorotą Masłowską, Book Rave, gry plenerowe, happeningi oraz dziesiątki warsztatów i wydarzeń dla młodzieży i dorosłych. Już 22-24 czerwca Wrocław zaprasza na festiwal psychologiczny Remind. Przez 3 dni wokół hali stulecia miasto zamieni się w przestrzeń spotkań, rozmów i dobrej zabawy. Wstęp na festiwal jest bezpłatny. Program i zapisy znajdziecie na remind.pl.
8: Dinozaury we Wrocławiu?
9: Spokojnie, Psi Patrol jest już w drodze.
10: 19 i 20 czerwca od 11 do 17 pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką dinomisję. Czekają spotkania z bohaterami, tor przeszkód, eksperymenty z wulkanem, kino i konkursy z nagrodami. Wstęp wolny, dołączcie!
11: Po reklamie.
12: Na razie we Wrocławiu jeszcze spokojnie i upalnie, ale wieczorem pojawią się burze, ostrzegają synoptycy z IMGW. Burzą będą towarzyszyć silne opady deszczu do nawet 35 mm na metr kwadratowy i porywisty wiatr do 80 km na godzinę. A reszta popołudnia upłynie pod znakiem tropików z temperaturą powyżej 30 stopni Celsjusza i niewielkim zachmurzeniem.
13: Słuchasz radia, gra FM.

0: to jest energia, to jest moc, to jest power, to są hity pełne energii. Huntrix, czyli numer z filmu K-pop Demon Hunters Golden w Radiu Gra Wrocław. Dobrze się do niego wraca zdecydowanie, na pewno jeszcze wrócimy, a tymczasem polecam Wam się zakręcić w okolicach osiedla Sobieskiego. Plac przed Biedronką na Wilanowskiej 25, to tutaj jutro od 10 rozpocznie się, słuchajcie, przefantastyczna rzecz, czyli pchli targ. Zapisy wystawców jeszcze są dostępne, możecie zaglądać na Facebooka Calu albo na Stowarzyszenie Zmieniaj Zakrzów, a jeżeli jutro nie macie czasu, to możecie zajrzeć jeszcze 22 sierpnia, 19 września i jeszcze w lipcu był termin, tak, 18 lipca również. Będzie można tam naprawdę no, niesamowite perełki z mieszkań, no właśnie, mieszkańców okolic wydobyć, dostać, wymienić na coś na przykład, albo po prostu kupić ubrania, książki, zabawki, rzeczy, które u kogoś zbierają kurz, a u Was mogą być prawdziwym skarbem. Warto zaglądać. Wilanowska 25, pchli targ na osiedlu Sobieskiego, startuje jutro do 10, tylko nie czekajcie za długo, bo trwa zaledwie do 13.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Marian, a ty komu kibicujesz?
1: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
0: Mistrz. Bo w Media
2: Expert taniej masz. Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
3: O, adres taki egzotyczny.
4: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
3: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
2: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
5: Przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź

0: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
6: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
7: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
8: Po reklamie.
9: Ważne wieści z Wrocławia usłyszycie właśnie teraz. Jest 17. Zaczynamy raport.
10: Prawie 8 hektarów terenów w rejonie ulic Ołtaszyńskiej i Zwycięskiej, które należały do Agencji Mienia Wojskowego, oficjalnie przeszły w ręce miasta. Daniel Chawrylenia, witam ponownie. Od tej informacji zaczynamy raport o 17 w Radiu Gra. W piątek przedstawiciele obu stron podpisali akt notarialny w tej sprawie. Zagospodarowanie tego powojskowego terenu z nieczynną od lat bocznicą kolejową i kilkoma utwardzonymi placami trochę potrwa, ale urzędnicy zapewniają, że nie zostaną przeznaczone na zabudowę mieszkaniową, ale w całości na zieleń i rekreację. Tak jest w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i tak jest w projekcie planu ogólnego dla Wrocławia. Niespełna 8 hektarów to całkiem sporo. Dla porównania tyle samo ma ogród botaniczny, a oddany niedawno do użytku Park Krzycki zaledwie 6 hektarów.
11: O tym się mówi we Wrocławiu.
10: Nie zmniejszy się liczba wrocławskich osiedli. Rada Miejska Wrocławia odrzuciła konsultacje społeczne i projekt uchwały zmniejszenia liczby osiedli do 22. To inicjatywa Roberta Suligowskiego i Sławomira Czerwińskiego. Swój pomysł argumentowali tym, że rady osiedli nie korzystają ze swoich kompetencji.
12: Sprawdziliśmy jednostki miejskie, spółki miejskie, jak funkcjonują osiedla, jak wywiązują się z tych powinności, które dziś daje im statut, czyli z wnioskowania, z opiniowania, z podejmowania spraw. No i pod jakim kątem by nie patrzeć, to wychodzi mniej więcej połowa. Czyli mamy połowę tych rad, które korzystają z, nazwijmy to szumnie, kompetencjami, jakie dziś są w statucie. Połowa z tych kompetencji korzysta wybiórczo.
10: Usłyszeliśmy radnego Sławomira Czerwińskiego. Na razie ten pomysł wstrzymano. Radni przekonują jednak, że zmiany są potrzebne. W popołudniowym raporcie Radia Gra zmieniamy temat i teraz propozycja na weekend. Samorząd Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego i Fundacja ZOO Wrocław Dodo zapraszają na finał 5. edycji projektu Animalia. Gra terenowa ma wesprzeć tygrysy sumatrzańskie. Startuje jutro. Aby wziąć udział w zabawie, nie trzeba się zapisywać. Jak mówi Marta Gądek, prezeska Fundacji ZOO Wrocław Dodo, wystarczy przyjść do ZOO i wykonać zadania.
13: Nie ma rejestracji. Pierwsza stacja znajduje się koło pawilonu Sahary, blisko wybiegu Fęków. I tam właśnie będą do pobrania mapki, no i zadania już do wykonania. Kolejne stacje, kolejne pieczątki na każdej stacji zdobyte będą przez Was. Weryfikowana oczywiście wiedza o tygrysach i nie tylko. Zapraszamy serdecznie, bo cały dochód zostanie przeznaczony na Wildcat Conservation Alliance, które działa na Sumatrze w Parku Narodowym Kerenci i właśnie chroni tygrysy sumatrzańskie.
10: Tygrysy sumatrzańskie to krytycznie zagrożony gatunek, który w naturze żyje wyłącznie na Sumatrze w Indonezji. Szacuje się, że zostało ich około 400.
11: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
10: Mazowiecki Szpital Brudnowski powołał zespół kontrolny, który sprawdzi pracę lekarza Dawida Kacprzyka. Podobna kontrola trwa już w Szpitalu Południowym. Lekarz bez specjalizacji miał w ubiegłym roku zarobić ponad 1,5 miliona złotych.
14: Dawid Kacprzyk współpracował z Mazowieckim Szpitalem Brudnowskim od lutego do 10 czerwca tego roku. Specjalny zespół sprawdza teraz, ile godzin ten lekarz faktycznie przepracował i zestawia to z wystawionymi przez niego fakturami. Jak ustaliłem, Dawid Kacprzyk wystawił już faktury korygujące i te faktury będą nierozliczone do czasu zakończenia prac zespołu kontrolnego.
10: Te szczegóły zebrał Michał Dobrołowicz. Słupki rtęci późnym popołudniem ani drgną i nadal wskazują 31 na plusie, jednak końcówka dnia w stolicy Dolnego Śląska będzie burzowa.

0: MGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia. Burzom będą towarzyszyły silne opady deszczu, a nawet grad i porywisty wiatr do 80 km na godzinę. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 2 w nocy w sobotę.
1: Dzień dobry, po 17 za nami raport, za nami prognoza pogody. Ja Was natomiast uczulam, pamiętajcie, nie tylko dziś jest gorąco. Ostrzeżenia IMGW są na cały weekend, także nawadniajcie się, szukajcie schłodzenia, gdzie się tylko da. A tymczasem my się rozgrzewamy muzycznie, Spice Girls.

To Morandi i pani Helen Save Me w Radiu Gra Wrocław. Fantastyczne melodie z taką nutką nostalgii, chyba tak to możemy ująć. No i oczywiście z dobrą energią, hity pełne energii. Jeszcze grać wam będziemy, a piękne melodie również myślę, że z dobrą energią będziecie mogli usłyszeć dzisiaj. Pit Lane Pocket Stage House Beats Wrocławia Summer Festival. Zaglądajcie śmiało, bo dzisiaj za konsolą takiego bardziej house'owego brzmienia grać będzie DJ Chapmans, czyli Michał Pankowski, a do tego będzie jeszcze Kacper Mikołajuk, który grać się będzie na saksofonie. To będzie naprawdę przepiękny, muzyczny wieczór. Dzisiaj godzina 18, dach Wrocławii. Zaglądajcie, nic nie płacicie, a możecie się naprawdę pięknie bawić.

Prezentuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: imprezowo, bo to Bailando w radiu gra Wrocław. Enrique Iglesias i Sean Paul. Piękne melodie, wakacyjne melodie. No i od razu człowiek czuje, jaka jest pora roku, jaki miesiąc, jaka data. Wszystko się zgadza. A za chwilę, tak w ramach relaksu, ale też dodawania odpowiedniej energii, tej piątkowej, popołudniowej, rock set na naszej antenie. A po drodze oczywiście prognoza pogody. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Spacer z nietoperzami, silent disco, wystawy i instalacje artystyczne, spotkanie z Dorotą Masłowską, Book Rave, gry plenerowe, happeningi oraz dziesiątki warsztatów i wydarzeń dla młodzieży i dorosłych. Już 22-24 czerwca Wrocław zaprasza na festiwal psychologiczny Remind. Przez 3 dni wokół hali stulecia miasto zamieni się w przestrzeń spotkań, rozmów i dobrej zabawy. Wstęp na festiwal jest bezpłatny. Program i zapisy znajdziecie na remind.pl.
9: Po reklamie.
10: Słupki rtęci późnym popołudniem ani drgną i nadal wskazują 31 na plusie, jednak końcówka dnia w stolicy Dolnego Śląska będzie burzowa i MGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia. Burzom będą towarzyszyły silne opady deszczu, a nawet grad i porywisty wiatr do 80 km na godzinę. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 2 w nocy w sobotę.
11: Słuchasz radia. Gra FM.

jest Radio Gra.

0: To Bob Sinclair, Love Generation i właśnie tym pozytywnym muzycznym akcentem kończymy nasze piątkowe spotkanie. Kończymy popołudnie w Radiu Gry Wrocław. Program Moje Miasto wraca od poniedziałku i wracam też ja, Natalia Kawałek. Dzięki piękne za dzisiaj. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę Was zainspirowałam, żeby wyjść z domu i zrobić coś fajnego. A jak Was interesować i intrygować i inspirować będą nasi prowadzący już za chwilę, no to się przekonacie. Dużo tanecznej, fajnej muzy. Zostańcie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Już od 22 czerwca Wrocław stanie się stolicą psychologii. Kongres i festiwal psychologiczny Remind to 3 dni wykładów, debat, warsztatów i spotkań o relacjach, technologii, edukacji i zdrowiu psychicznym. Wśród gości m.in. Olga Tokarczuk i Robert Cialdini. Wydarzenie dopełni koncert z udziałem m.in. Krzysztofa Zalewskiego, Natalii Schroeder i Zako Power. Szczegóły i bilety na remind.pl.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Harlem Globetrotters.

0: 3 czerwca z kuponem My Media Markt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: Po reklamie.
2: Piątek, 19 czerwca, na zegarach godzina 18. Tu czas na najnowsze informacje.
3: Daniel Chawrylenia, słuchacie Radia Gra Wrocław. Zapraszam na popołudniowy raport. Rada Miejska Wrocławia rozpoczyna pracę nad nową uchwałą krajobrazową. Dokument ma wprowadzić jasne zasady dotyczące lokalizowania nośników reklamowych w przestrzeni publicznej, a także określić standardy dla małej architektury oraz ogrodzeń. Decyzja o przygotowaniu nowej uchwały wiąże się z koniecznością dostosowania przepisów do aktualnych realiów miasta oraz obowiązującego prawa. W związku z tym radni uchylili wcześniejszą uchwałę dotyczącą zasad sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Jak podkreślono, zmiany są odpowiedzią na dynamiczny rozwój Wrocławia i mają zapewnić lepsze dostosowanie przepisów do obecnych potrzeb przestrzennych, społecznych i gospodarczych miasta. Szczegóły dotyczące nowych regulacji mają zostać przedstawione po zakończeniu prac nad projektem uchwały.
4: O tym się mówi we Wrocławiu.
3: W stolicy Dolnego Śląska rozpoczyna działalność kolejne Centrum Aktywności Lokalnej. Tym razem do miejskiej sieci cali dołączają Pawłowice. Nowe miejsce będzie służyć mieszkańcom jako przestrzeń spotkań, sąsiedzkich inicjatyw i wspólnych działań na rzecz osiedla we współpracy z Radą Osiedla. Wrocław od lat konsekwentnie inwestuje w rozwój lokalnych społeczności i należy do liderów tworzenia Centrów Aktywności Lokalnej w naszym kraju. Pawłowice to już 28. tego typu miejsce na mapie naszego miasta. Oficjalne otwarcie nowego Centrum Aktywności Lokalnej odbędzie się w poniedziałek o godzinie 10, a nowy cal mieści się przy ulicy Pawłowickiej 78. Jak już wiecie z raportów Radia Gra, trwa sezon na wrocławskich kąpieliskach. Od początku czerwca poplażować można już m.in. na Gliniankach. Ten obiekt co roku cieszy się dużym zainteresowaniem, m.in. dzięki największemu wodnemu torowi przeszkód. Ale otwarta jest już także letnia pływalnia Orbita, o czym przypomina rzecznik WCT Spartan Maciej Moczko.
5: Jest to jeden z piękniejszych obiektów i najnowocześniejszych chyba można powiedzieć, bo wybudowany w 2017 roku na The World Games. Tutaj znajdziemy trzy niecki wykonane w stali nierdzewnej, także bezpieczne. Jedna niecka przeznaczona dla maluchów, czyli brodzik 40-centymetrowy. Oprócz tego niecka rekreacyjna, w której mamy dwie zjeżdżalnie. I taka niecka sportowa, jakby ktoś chciał popływać. Też 50-metrowa niecka. Dużo miejsca, dużo terenu do rekreacji.
3: A z końcem przyszłego tygodnia mieszkańcy będą mogli korzystać także z bezpłatnych kąpielisk oporów przy ulicy Harcerskiej oraz Królewiecka przy Królewieckiej.
4: Wiadomości Radia Gra.
3: I jeszcze krótkie przypomnienie dla kierowców i pasażerów MPK. Jutro rusza modernizacja przejazdu torowo-drogowego na skrzyżowaniu ulic Suchej, Borowskiej, Ślężnej i Swobodnej. Prace potrwają do połowy sierpnia i wiążą się z utrudnieniami. Z ulicy Swobodnej nie będzie możliwości skrętu w lewo w ulicę Borowską. Z ulicy Stawowej kierowcy nie skręcicie w ulicę Suchą. W ramach prac rozebrana zostanie stara nawierzchnia jezdni i torowiska oraz wyregulowana sieć trakcyjna. Synoptycy z IMGW ostrzegają przed falą upałów i burzami we Wrocławiu. Temperatura w sobotę może sięgnąć aż 35 stopni, a w niedzielę niewielu mniej, bo 32 na plusie, za to nocą nie spadnie poniżej 20. Dodatkowo prognozowane są silne burze z wiatrem, deszczem i lokalnie gradem. W czasie upałów unikajcie zbyt długiego przebywania na słońcu i pijcie dużo wody, a burze warto przeczekać w bezpiecznym miejscu.
2: Mamy piątek, już po 18:00, weekend tuż, a my rozpoczynamy roztańczony Radio Gra. Na ostatniej prostej przed weekendem, jak co tydzień, gramy wam jeszcze więcej roztańczonych przebojów. DJ RTK, cześć, dzień dobry.

0: nadzieję, że wy też już to czujecie. Wakacje dosłownie za parę dni. Sezon urlopowy nam się rozkręca, no i mamy dobre informacje od jednego z polskich lotnisk, tym razem Katowice. Trwają tam właśnie prace, które mają sprawić, że w przyszłym sezonie nie będzie już trzeba wypijać na szybko wszystkich napojów przed wejściem na bramki. Myślę, że to jest sytuacja, którą każdy z nas kiedyś przeżył. Limit 100 ml płynu, który można wnieść na pokład, będzie zniesiony. Będzie też można w tych większych bagażach przewozić elektronikę. Spore ułatwienie dla pasażerów. Trzymamy zatem kciuki za Katowice, no i za kolejne lotniska, żeby też upraszczały życie tym pasażerom, którzy w końcu po wielu tych...
1: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10.

Prezentuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

zespół Ava Max, a już za chwilę numer, który ma szansę być jednym z przebojów lata 2026. Topik tym razem we współpracy z Becky G w bardzo wakacyjnym, bardzo gorącym kawałku. Sorry Pawi w Radiu Gra.

0: Słychać, że to jest piłkarski numer. Shakira i hymn tegorocznego mundialu w roztańczonym radiu gra. No a w weekend kolejny mecze. Walka o miejsce w grupach dalej trwa. Jutro o godzinie 19 na przykład Holandia-Szwecja, o 22 jeszcze Niemcy Wybrzeże Kości Słoniowej. To są mecze, które pewnie zgromadzą przed telewizorami rzesze kibiców, rzesze fanów. Naszych na mundialu wiadomo brak, no ale przez to może jakoś tak w polskich domach spokojniej to wszystko będzie się oglądać.
1: Reklama.
2: Ale mi gorąco, Barbara.
1: Mnie też, Marian.
2: To co, klima?
1: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
2: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
1: No przecież.
2: No.
3: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV In dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
6: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
11: Halo Wrocław! Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do Centrum Handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
12: Po reklamie.
13: Synoptycy z IMGW ostrzegają przed falą upałów i burzami we Wrocławiu. Temperatura w sobotę może sięgnąć aż 35 stopni, a w niedzielę niewielu mniej, bo 32 na plusie, za to nocą nie spadnie poniżej 20. Dodatkowo prognozowane są silne burze z wiatrem, deszczem i lokalnie gradem. W czasie upałów unikajcie zbyt długiego przebywania na słońcu i pijcie dużo wody, a burze warto przeczekać w bezpiecznym miejscu.

Takie disco rytmy bardzo dobrze sprawdzają się w piątkowe popołudnia. Słuchacie roztańczonego radia Gram, a ja przypomnę najważniejsze informacje. Weekend już za pasem. Podobno ma być ciepły, więc warto z tego skorzystać. Na roztańczonym radiu Gram pod ten weekend gram wam te najbardziej taneczne przeboje.

0: Ilos 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
6: Citroen. Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
7: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
6: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
7: A każdy dzień to nowa przygoda.
8: Już od 22 czerwca Wrocław stanie się stolicą psychologii. Kongres i festiwal psychologiczny Remind to 3 dni wykładów, debat, warsztatów i spotkań o relacjach, technologii, edukacji i zdrowiu psychicznym. Wśród gości m.in. Olga Tokarczuk i Robert Cialdini. Wydarzenie dopełni koncert z udziałem m.in. Krzysztofa Zalewskiego, Natalii Schroeder i Zako Power. Szczegóły i bilety na remind.pl.
9: RTV Euro AGD.
10: Jak okazje, to w euro.
11: Mistrzowskie okazje w grze.
9: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Po reklamie.

No nie da się uciec od tego tematu. Mamy nową gwiazdę muzyki tanecznej, muzyki elektronicznej, którą pokochała Polska. W zeszłym tygodniu na festiwalu w Chorzowie zagrał Padre Guilherme. DJ, ksiądz, albo właściwie ksiądz i DJ pochodzi z Portugalii, no i z powodzeniem łączy działalność duchową z działalnością DJ-ską. Zagrał na dużej scenie, zrobił niezłe show, no i chyba się spodobał. Spodobało się uczestnikom, ale spodobało się też Padre. Więc będzie powtórka i tym razem już jest to ogłoszone, jest to potwierdzone. Będzie można go zobaczyć jeszcze raz w połowie sierpnia, tym razem w Gdańsku.

Prezentuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: I tak właśnie gramy w Zasańczonym Radiu Gra w piątkowe popołudnie. To Wiktor Baligura, więc świeża krew na polskiej scenie muzycznej. Wydaje mi się, że o tym chłopaku jeszcze będziemy słyszeć w najbliższym czasie. A ja tymczasem czytam o niepokoju. Niepokoju, który wzbudził zwiastun nowego Shreka. A ta kultowa historia będzie miała swoją kontynuację. To już piąta część, którą zobaczymy na ekranach w lecie przyszłego roku. A na razie dostaliśmy polski zwiastun, w którym Shrek nie mówi głosem Zbigniewa Zamachowskiego. A producenci jednak uspokajają tych najbardziej zagorzałych fanów. To jedynie zwiastun, no jeszcze nie jest przesądzone, jak to będzie brzmiało ostatecznie w filmie. Miejmy nadzieję, że rewolucji jednak nie będzie, zwłaszcza, że część tekstów Shreka zadomowiła się już na dobre w języku polskim. U nas w Radiu Gra muzycznie Jennifer Lopez i Akcent jeszcze przed godziną 20.
1: Reklama.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
4: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
7: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl. Po reklamie.
12: To jest Gra FM.

0: Avicii Waiting for Love w roztańczonym Radiu Gra. Chwilka, chwil przed godziną 20. W piątki o tej porze gramy dla was to najbardziej roztańczone przeboje. Po 20 będzie m.in. o tym, gdzie się wybrać na urlop, jeżeli potrzebujecie uciec od cywilizacji.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to o Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczyk Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczyk Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
10: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
11: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
12: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup 2 produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
13: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
14: Na mediaexpert.pl.
13: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
14: Barbara, na mediaexpert.pl.
15: Reklamie.

0: Sofia Lis-Bextor w Radiograf Piątkowy Wieczór, a mnie jakoś trzymają się dalej te wakacyjne tematy. Teraz opcja dla tych, którzy chcą latem uciec od cywilizacji, ale tak naprawdę. Nie tak, że w Bieszczady czy tam nad jezioro. Od kilku sezonów można dostać się już na tak zwaną zakazaną wyspę. To jest wyspa, która należy administracyjnie do Hawajów, ale przez lata nie było do niej dostępu. Teraz dostęp jest, można przylecieć śmigłowcem na kilkugodzinną wycieczkę, no i zobaczyć, jak wygląda świat, gdzie nie ma asfaltowych dróg, nie ma miejskiego szumu, nie ma też powiadomień z Outlooka. Nie wiem, czy na wyspę w weekend się uda, ale jakiś relaks zdecydowanie zaplanować warto, zwłaszcza, że sprawdzam właśnie trzy...
1: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do...

0: Wielkie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: No i takie remiksy lubimy bardzo. Bob Sinclair wziął na warsztat klubowy klasyk z lat 80. Jest nieco nostalgicznie, jest to przebojowo, no i bardzo tanecznie. A takie rytmy bardzo dobrze sprawdzają się w piątkowe wieczory. Do muzyki w roztańczonym Radiu Gra już za moment wracamy.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Olivia Adams w roztańczonym Radiu gra chwilę przed godziną 21, a po 21 między innymi o festiwalu, którego w Polsce jeszcze nie było, a który ma szansę zgromadzić tłumy.
1: Radio gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20:25 w TVP1, TVP2 i w TVP Sport.
0: Po reklamie.

Sporo muzycznych imprez promuje się hasłem "Tego jeszcze nie było", ale w przypadku wydarzenia, które w sierpniu odbędzie się w Chorzowie, jest to zdecydowanie prawda. Czytam właśnie o tym, że największe gwiazdy K-popu tego lata pojawią się na Śląsku. Jeżeli wy ich nie znacie, to pewnie wasze dzieci już tak. No ciekawe, czy Śląsk stanie się taką K-popową stolicą Polski. Przekonamy się już niedługo, już za parę tygodni. K-popu w roztańczonym Radiu Gra na razie nie będzie, ale będą za to przeboje, które doskonale sprawdzą się na piątkowej domówce.

0: ale Farben, a więc jeden z tych artystów, którzy regularnie przypominają nam, jak bardzo lubimy disco, zwłaszcza pod koniec długiego tygodnia, zwłaszcza w piątkowy wieczór. Mam nadzieję, że plany na weekend już są, jeżeli nawet ich jeszcze nie ma, to mundial i słoneczna pogoda pewnie sprawią, że ten rozpoczęty już właściwie weekend jakoś tak potoczy się sam. Sprawdzam, co dalej w naszej playliście, a przed 22 jeszcze m.in. Daria Marx.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.
9: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Sibul na początek weekendu w roztańczonym Radio Gram. 22 już za parę chwil, ja się więc żegnam, ale Radio Gra poleca się oczywiście na weekend. Śledzimy dla Was mundialowe doniesienia, śledzimy dla Was to, co dzieje się w naszej najbliższej okolicy. DJ RTK, dzięki i do usłyszenia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
8: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
9: Notino. Today is yours. Feel good.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Po reklamie.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą.
2: Przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
3: Harmonizer.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Hej, zwrotomocni!
6: To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
7: Nie trzeba nas myć!
8: Ale etykieta musi być!
6: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko! Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money!
10: Cherry Money?
9: Nowy Ekspres Los!
11: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto!
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: I to jest piękna gra!
14: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
13: Tak! Wiedziałem!
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
15: Słuchasz radia Gra FM.

0: jest Gra FM.
1: Damy tu mano! I venga conmigo!

0: jest Gra FM.
1: Będzie lepiej już nie wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.